Mam kilka światy i szłem po drodze z Łosiowa do Bielanka i stojał tam jakiś świat i taki może nie bardzo całkiem nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili i desim si jakoś tak taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiewski światy. Choć bez ryuk słowo, choć bez nas to powiem, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolić, czy się ciszysz da koli. Jak żydowin niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promieniem cię by czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmary żenut witra.

tu z winnicy miłości. Niedojrzałe grono wzięte na stół Allaha. Tu perełki wschodu z morza uciech szczęścia porwala za młodu. Truna konche wieczności do mrocznego łona skryła jej niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt. Zaczynamy audycję Tri Świty, przez najbliższą chodynu i parunacet minut budu z wami na anteni, budu wam puszczaty muzyku w różnych językach, z różnych zakutyn świta, różnych kontynentiów. I to ta muzyka prezentuje no dejaki folkowy, etniczny klimat, no ale czasom też próbujemy dejak mieszanych muzycznych stylił z elektroniką, z rocką, z popą, no i właśnie z tym osnownym folką i etno. No i zaczęliśmy chneszka odtynok od muzyki z Afryki. Słuchaliśmy artystki Abiana, to była śpiwanka rodom z Gany, śpiwanka mała na hołowo Ksenwa Dedende. A teper to kus zmieniamy klimat z takoho teplocho, tropikalnoho na studenej subpolarnej i hamy na Islandiu. Posłuchamy artystu o pseudonimie Ashgeir, to bude śpiwanka pidna hołowką Lane Darmal. A pak posłuchamy po madziarsk śpiwankę ansamblu Au Revoir pidna hołowką Fojowis. No i jak choczete byty ze mną w kontakt i choczete komentowaty w priamym efirisz, to puszczam wam za muzykę i co się dzieje, no to piszcie do mnie na maila kuba@lem.fm albo piszcie do mnie na gamboknyszci na Facebooku Kuba Zygmunt. Też możecie pisać na fanpage Lem FM na Facebooku, też ja doznam, kiedy tam napiszecie. Zatem leszam was teper na paroch minut z muzyczną z porcją muzyki, a pak wertam z dalszą besidą.

I skinczyła się muzyczna pererwa, pusty ujem wam dwie śpiwanki. Persza przed chwilką to była ansamblu Au Revoir, z Madziar to sud ludy. One produkują taką cudowną, dynamiczną, folkową muzykę. Słuchaliśmy śpiwankę pod nachołowką Fojowis. Rańsze pusty ujem wam aż Geira z Islandii, taki solista, wokalista, i to była śpiwanka pod nachołowką Lane Darmal. No i chneska mamy 8 den maja 2026 roku i chneska to już mamy 128 den toho roku. Do kińcia 2026 lszyło się 237 dny. Prochody 19 tyżden toho roku. No i dny już mamy dołchy. Skit sącia Warszawi chneska ludy male już o 4.53. Zachit sącia był niedawno temu, bo 20.13 znaczy już no, kole to szła pierwsza śpiwanka na anteni. Chneska den trwał w Warszawi 15 chodyn i 20 minut. Był korotszy od najdełszoho 1 chodynu i 27 minut i dołszy od najkorotszoho 8 chodyn i 38 minut. Mamy jeszcze astronomiczny jar i to ta pora roka budę znamy jeszcze przez 43 dny. A teper to znamy budę muzyka. Posłuchamy polskiej artystki z południa Polszczy Basia Giewont. Posłuchamy śpiwankę z jej najnowszej płatni pod nachołowką Czarownice. Pak puszczu wam amerykańską muzyku country, to budę ensemble Beirut i śpiwanka pod nachołowką Elephant Gun.

Słuchali ste ansamblu Beirut z Ameryki, ze Zjednoczonych Stanów Ameryki. To była śpiewanka pod nachałówką Elephant Gun. Rańsze pustyłem wam Basiu Giewont i śpiewanku po polsku pod nachałówką Czarownice. No i naszołem ciłu masu różnych świat, jakich dneska praznujemy w druhu 15 maja i 8 maja zarazom. No bo w druhu 15 maja to sztoroka mamy Międzynarodny Den Profesyjnego Szofera. Jest to dost młode świato, które praznujemy od 2016 roku. No i to den wzniknął z inicjatywy dwóch organizacji. Organizacji profesyjnych szoferiów ta organizacji dorożnych przewoźników. W druhu 15 maja wartat po prostu podumaty, że mamy do tych profesyjnych szoferiów, że ich ciły czas nam trzeba i brakuje za tym, koli może dumatę nad zmianą profesji, to może te właśnie bez problemu staty się szoferom, bo no trzeba ich ciły czas do transportowania i ludy, i towariu. Tyż przy nachodzi chneska możemy sobie podumaty, poczytaty bilsze, jak naprawdę wychladać profesja szofera i z jakim ma ona łuczyć się problemami, wyzwaniami, no jakie są trudności tak sztodenni w życiu profesyjnego szofera. Związek profesyjnych szoferiów tyż zaohacza wszystkich, żeby chneska właśnie w ramkach takiego uznania czesty dla wszystkich profesyjnych szoferiów, prywesyty desy tam daty, żołtu taku, żołtu linku, żołtu taku wstążku na liwym lusterku swojego auta. Zatim, no pamiętajmy, że w druhu 15 maja mamy Międzynarodny Den Profesyjnego Szofera. No ale to nie wszystkie świata właśnie, jakich dneska praznujemy, bo jeszcze mamy, no paroch bilsze, dwa jeszcze choczu w imieniu tych, pro dwa jeszcze choczu powisty, ale to po krótkiej pererwi. Pered nami muzyka z Tajlandii, ensemble Karabao i śpiewanka pidna hołowką Made in Thailand, a pak poczujemy połem kiwskie Club de Mol i śpiewanku Nepiwaniu wody.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Wertam do was, dorochy słuchaczy, po korotki muzycznej pererwi. Słuchaliśmy dwie śpiwanki. Peret chwilką to Club de Mol był i utwór pod nachołowką na pijwaniu wody, a rańsze pustyłem wam tajsku muzyku po tajsku w takim egzotycznym z naszej takiej toczki zrinia języku, no bo to jest całkiem inny język, jak mamy w Europie, to tajski, i to był dokładnie ensemble Carabao i śpiewanka Made in Thailand. Śpiewanka ma angielski na hołowok, ale tak naprawdę to tytry słowa są jedyne ma po angielsku w tej śpiewanci, bo wszystko inne je po tajsku. No, ale jakim wam powił przed przerwą, że chneska welo mamy przyczyn takich powodów, żeby praznowaty. Mamy Międzynarodowy Den Profesyjnego Szofera, ale i też mamy chneska Den Bibliotekara i Bibliotek. No, za tym kole mamy poseret słuchaczy właśnie pracowników bibliotek, to chneska je wasze świato. Pierwsze informacje o profesji bibliotekara to pochodzą jeszcze z czasów takich, z periodu z antycznego periodu po prostu. Świato to chneska było zainicjowane w Polsce z towarzyszenią polskich bibliotekariów. No i praznujemy to dokładnie 8 maja. No i chneska na pewno w wieloch bibliotekach prochodzą różne podii związane właśnie z tym, żeby daty cześć wszystkim bibliotekarom, którzy pracują w tych bardzo potrzebnych i ważnych miściach. No ale też chneska mamy Światowy Den i jeszcze mamy właśnie następne świato. Światowy Den Czerwonoho Krzyża i Czerwonoho Półmisiacia. I no właśnie, Czerwony Krzyż to jeszcze kojarzymy, a Czerwony Półmisiac to jest też taka humanitarna organizacja, która bilsze pracuje w obszarach, gdzie są żyją muzułmany. W zahali i jedno, i drugie to jest wielki międzynarodowy humanitarny ruch, który uczy 100 milionów wolontariuszy w całym świecie, którzy tak same z siebie pomagają innym ludziom, chronią ich życia, zdrowia i tak dalsze. Zatem, kiedy znate do jakich ludzi, którzy robią dla Czerwonego Krzyża, no to chneska jest dobra nachoda, żeby im osobliwo prywatni i tak szczyro podziakowaty. No i tylko jeszcze bym mich oczywiedno byś dowaty bilsze pro inczy świata, ale to też nie budu. No tak wydłużaty toj pererwy z besidom, może budę pererwa teper z muzyką. Posłuchamy po estońsku. To budę ensemble Carly Strings i śpiwanka pidna hołowką Pychianael, a pak poczujemy po łemkiwsku dularowych braciu i śpiwanku pidna hołowką Lisom.

To byli dularowy bracia i śpiwanka Pidna Hołowką Lisą. Właśnie skończyła się muzyczna pererwa. Słuchaliśmy dwie śpiwanki. Dularowy bracia byli przed chwilką, ale rajsze pustył ją wam jeszcze Carly Strings po estońsku i śpiwanku Pychia Nael. No ale teper i hamę daleko, daleko na inny kontynent, bo chcę wam powiste paroch riczy, paroch ciekawych faktów pro dalszą derżawu ze świta. Chneska i hamę tak, no żeby było kus inakrze, jak pro Kiribati w menu seredu, to chcę powiste pro dajaku wyliku derżawu i wybrał ją na chneska Angolu. Angola jest taka derżawa w południowo-zachidniej Afryce nad Atlantyckim Okeanom. Jest to derżawa, w która ma swoją stoleciu w misti Luanda. Jest to derżawa, w której jest jeden urjadowy język portugalski. Mając swoją walutę, kwanzu, tam płacić w kwanzi. Kwanzi, bardzo ciężko to tak odmieniate po łemkiwsku. Kwanza to jest właśnie w pierwszym przypadku, w nazywniku. I też no, Angola to jest i wielka derżawa, i też w której no, żyje kus ludy. Bo podle najnowszych danych to około 35 milionów, a powierzchnia jest 4 razy bilsze od Polszczy, bo 1 200 000 jeszcze od początku, bo to jest tak wielkie czysło, że muszę podumaty, bo to czysło ma no, sim cyfr i to jest 1 246 700 kwadratnych kilometrów. Dobry. Powił jem prawilnie, proczytał jem to czysło. No właśnie. I to ta kwanza, którą tam płaciat, to swoją nazwę ma od najdłuższej riki w Angolii. Właśnie rika kwanza ma długość około 960 km i płynie ona z wyżyny Bije i wpływa do Atlantyckiego Okeanu niedaleko stoleci Luandy. Rika jest ważnym transportowym szlakom i dżerełom energii. Właśnie nachodzi się na niej hydroenergetyczne tamy, takie jak Kamambe i Kapanda. No, zatem też produkują w Angolii energię z po prostu z płynuczej wody. Też no, to ta derżawa to nie jest okean i rikę, ale i też chory. Najwyższą chorą jest Morro de Moko, które ma wysotu 2620 metrów nad morą. I w Zahali jest dost wielo to tych chir w Angolii i za to temperatura nie jest tam tak często ekstremalna, bo zimą, a tam, że tam zimą, znaczy w lipcu, w sierpniu, to mają około 16 gradusów na plusie, a litom, który jest w siczny lutym, 21 gradusów na plusie. No właśnie, to te pory roku są tam na oborot, a to za to, że Angola nachodzi się właśnie już na południowi półsferii. I też za to, że są tam wielkie chory w Angolii, to i też temperatury takie rekordowe są ciekawe, bo male i czasem mają morozy w Angolii. Najniższa temperatura to nie była tak bardzo ekstremalna jak dla nas, ale dla nich to była, bo to było minus 4 gradusy. Taka temperatura była w miejscowości Mavinga. A najbardziej teplo, najbardziej horiaczo to było w Namibe. Tam pomiryły

plus 40 gradusiu. Na Zachali, to landschaft Angolii jest bardzo zryżnyciowany. Na południe derżawy możemy najty czast najstarszej pustyni świta, pustyni Namib, która no, jest w takich suchych obstawienach istnieje od co najmniejsze 55 milionów roku. No, ale jednoczasowo na Berechu też nachodzą się dołchy, tak spisku plaży, a w chłubieni zemle to są sawanny, tropikalne lisy i chory. Zatem możemy wszystkie rody landschaftu takiego w zewrotnikowym klimacie tam najty. No też jak idę pro historię i pro jak takie zabytki Angole, to sud tam jest prosto besidowate, o tak wam powiem. Poklasz to nyczne zdradzam, puszczę wam muzyku, a pak budu prodążaty jeszcze opowieść pro Angolu. Perednamy muzyka z Rumunii w takim klimacie barże cygańskim, romskim. To budę fanfare ciokaria i utwir pidna łówką asfalt tango.

Słuchaliśmy utworu ansamblu Fanfare Ciocaria. To instrumentalny utwór Małna Hołowok Asfalt Tango. Drodzy słuchacze, trwać program Treświty i besiduje wam ciły czas Jakub Zygmunt, chneska piatny, ciało 8 maja, no właśnie. I peret pererwą zaczął jem opowieść pro Angolu. Prawi, żem wszystko już powił, że chciał jem pro to tu derżawu, ale jeszcze paro chriczy mi się leszyło, że tykać się historii. Bo peredo wszytkim Angola to je derżawa, która dawniejsze była portugalską kolonią. Niezależnie stąd Portugalii zyskała 11 listopada 1985 roku po 13-letniej wojnie o niezależność, która była zakończona podpisaniem porozumienia Alvor. No ale na żal nie było tak wesoło. Tak, bo od 1985 roku przez 27 roku do 2002 roku w Angole trwała chyżna domowa wojna, w której schynuły tysiące ludy. Zatem dopiero od 20 roku to ta dzierżawa jest mniejsza, bilsza, spokojna i też ma lepsze już takie obstawienie do rozwytku. No ale w zachali nazwa Angoly to też nie jest taka przypadkowa albo od Portugalciu, bo bere się od imena Korola Ngola, który był takim szefem plemienia, takiej etnicznej grupy Mbundu. No właśnie, zatem Ngola był taki korol w Angolii i od jego imienia wzięła się nazwa dzierżawy. A tak jeszcze pro ciekawe riczy, bo z Angoly pochodzi taka fryzura, którą znamy jak dredy. I znate, że dredy właśnie to pochodzi z takiej dokładnie stoi afrykańskiej dzierżawy, no nie dumalibyśmy osobliwo za to, że po prostu kojarzymy ludy z dredami, jak to tych, którzy żyją na Jamajci. Ale na Jamajci to precin żyją potomki niewolniki, które były przywezene z Afryki. Zatem właśnie wszystko to się uczy. Jeszcze warto dopowisty pro ciekawy zabytok, który nachodzi się w stolicy Angole, w Luandii, Fortaleza de São Miguel. Jest to taki zamok, obronny zamok z XVI stolicia, który dominuje nad Luandą, a chneska jest w nim nacjonalnej muzej historii wojska. Kiedy już Angola zyskała niezależność od Portugalciów, to zaczęli mieszkańcy tam sospilnosty chromadyty wszystkie pamiętniki portugalskich zdobywców i też właśnie to muzej stał się takim symbolicznym miejscem pamięci o kolonialnej epoce. Właśnie, żeby nie zabyty, że Portugalci tylko dobrocho zrobili, ale że w Sahali, że to ta kolonialna era, no to mała w Sahali na ludy, na sospilnosty, na język, na wszystko bardzo wielkie wlejania i no nie możemy proto to, albo nie możut mieszkańci Angoly proto to zabywaty. No i to wszystko, co projektował jem proto tu wyliku, bo 4 razy bilszu derżawu od Polszczy i posłuchamy teper muzykę. Perednamy muzyka Speed Lasha, odpocznemy sobie teper pry ansambli Haida Banda, te bude instrumentalny utwir pidna hołowką Jabloczko.

Skinczyła się muzyczna perwa do rochy słuchaczy. Słuchaliśmy ansamblu Hajda Banda, który pochodzi z Pidlasza. Dokładnie pustyłem wam śpiwanku pid na hołowką jabloczko. I do rochy. No, dneska mamy to tu 15 den maja, pomale już kinczyt się nam tot den, pered namy weekend, no ale i tiż już pomale, bo i już sme po dołchym majowym weekendi, pomale już dumamy pro wakacyi. Ja tak pomale i spokojnie przypominam, że my tak budeme stryczaty się jeszcze w seredy i w piatnecie, oczywidno jeszcze z Severianą i z Demką, do kincia czerwcia, a pak w lipcu i w sierpniu nie będę programił w priamym efirii i nie będę trzech świtił. Zatim, no, to jeszcze paroch tyżni przed nami, jak dobry rachuju dokładnie sim, ale to właśnie budesz coraz mniejsze i mniejsze toho czasu na antenie z wami, no ale tyż każdy potrzebuje odpoczaty i my tyż czasem właśnie no i to lipec i serpen sud. Takie mamy siacamy do toho. Ale to lem tak tycho, potychońk anonsuju. Oczywidno, iż bilsze budu przypominaty pro to na pewno w czerwcu. A poklasz to, jeszcze posłuchamy kuz muzyki, nie kińczymy hneska trych świt i uderochy, perednamy Igor Kucer i posłuchamy śpiwankę pidna hołowką w lese, w temnym lese.

0: Słuchali z tej Igora Kucera. To była śpiewanka Pidna Hołowką w lese, w temnym lese. No i to już jak dodumuje Tesia była poślednia śpiewanka w naszym odcinku programu Tryświte. Pomale już praszczam się z wami, tyż kończyć się nasz czas na anteni. Dziękuję wam serdecznie, że ste z nami, że nas słuchate, że nas włączate i że lubite to tu muzyku, jaką wam puszczamy. Besiduję i tak za sebe, jak i za Seweryjana i za Demka. No i kończyć się nam to roboczy tyżden, predamy weekend i w buduczym tyżniu czujemy się dokładnie za mną, to opiat dny w Seredu. Zatem żelam wam przyjemnej reszty wieczora, dobroho weekendu i czujemy się, no oto to paroch dny. Ostante zdrowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świt wieczorem.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: Lem FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

Mówiłem, wszystko muszę przeczytać, bo akurat na dobrą sprawę tego wersza bajka, zaczęło się moje murianczyny netrofanowskiego życia. Rodziła się bajka murianczysko i na mamkam jej nie trzeba tłumaczyć, bo z miejscu od razu zrozumieje. Ale od kto do potem wierszy, kiedy ja go napisał, zacząłem się podpisywać Petro Murianka. Murianczysko. Murianka z Murianoczką, doryżką, stezeczką, seret swojego świta dyganiając życia. Pomóż, sestryczko, pomóż, braczyku, sama nie dwignu to tu igło. O tu, na horboczku, o tu, przy jalicy, zbudujemy chyżku. Spokojno, tychiczko budeme soj żyty od czerwiu chrobakiu, rydny lis choronyty. Dwigaj się, chysku, mirjaj inżynieriu, żeby się nie schozło, murianczysko. Bolad mian ruczkę, bolad mian nożkę, ciły den chodyłam, aż pitam tu sosnu. Za to serce moje od radosty mlije, bo już na werszeczku wieńczyk zelenije. Spoczywaj, sestryczko, spoczywaj, braczyku, lisa szum nese son, pora odpoczynku. Chru, chru, dyka swynia, chru, chru, idę z ryłą, ciłu mordu, aż po ucha szturiła. Ratyciamy mołotyła, wikłach z lisno tyrmosyła, ciłym lisom, ciłym świtom obnosyła. Hej, hej, sestryczko, hoj, hoj, braczyku, sama nie dwinu to tu igło. A tu, na horboczku, a tu, przy jalicy, zbudujemy chyżku.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacz, łemkiwskoho radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt. Zaczale sme obzeracz przyrody, przyrodniczu audycju, w kotri beru was na riżny przyrodniczy wandriłkę, to po Beskidach, po Łemkowyni, po Słowacji, po Tatrach, okolicach Krakowa, ta i tyż dalszych zakutynach Polszczy, Europy i świta. No i chneska pojechamy w Bieszczaty. Podumajte sobie pierwsze tak na początek, jak mamy nezaleseny obszyry w werchowych partiach Bieszczat. No sud to połonyny. I mamy połoninu wetleńsku, mamy połoninu caryńsku, mamy tiż werch Tarnyci i Smereka, kotry tiż sud nezaleseny. I iszczy mamy jedną połoninu, Dźwiniacku. Dźwiniacka połonyna bude naszym obiektom zainteresowania chneska. Jest ona mniejsza znana turystam, trudniejsza dostupna. Trzeba albo dojechaty autom do Mucznoho i odtal ity na połoninu, albo pity na barzdołchu wandriłku od strony Wołosatoho prez Tarnyciu. No i tiszy dźwiniacka połonyna maje druhu nazwu, może i barże popularną, dokładniej Bukowe Berdo. Ale czasom, besiduje się i jedno i druhe, tak naprawdę chodyt pro masyw hirski w pasi właśnie Bukowo-Hoberda, Szołtyni i trzeciej hory, która nazywa się dźwiniacka połonyna. No i budeme sobie wandruaty to tym masywom, to tym chrebetom. Powiem wam kuściok technicznych informacji, jak wychladać to ta czas Bieszczat, jak i też powiem pro tak przyrodnicze atrakcje, jakie możemy smotryć w tej czasty bojkowskich hir. Poklasz to muzyczna pererwa, a pak wertam z besidom.

Wernuly sme po muzyczni pererwi i sme chneska w Bieszczadach. Budeme wandruaty prez Bukowe Berdo. Što to je to Bukowe Berdo? Jest to chirski masyw w polski czasty Bieszczad. Ma je taki kształt no, dołhoho pasma, który idę od północnego zachodu na południowy schód. I ma je tot masyw try kulminacji. Ma je szołtyniu o wysoti 1201 metriu. Ma je też kulminację o nazwie Dźwiniacka Połonyna, która ma je wysotu 1238 metriu i ma je w końcu kulminację o nazwie Bukowe Berdo wysoti 1311 metriu. I Bukowe Berdo, tak w Zachali, ma je też swoją druhu nazwę Dźwiniacka Połonyna. Zatem tonelem nazwa jednej z kulminacji w masywie, ale też całosty. No, południowo za chidni stok, zbocze Bukowego Berda, idę wprost do Doliny Terebowcia. Natomiast północny i północno-schidny zbocza idą w perechodiat w takie mniejsze chrebety, medże inczyma obnochy o wysoti 1081 metriu, grandesowoj czuby o wysoti 1028 metriu i mucznoho o wysoti 861 metriu. Bukowe Berdo przez taki niewielki perewał łuczy się z masywą Kremenia. Z chory, a w osobliwo z najwyższego werchu, możemy smotryć bardzo szeroką panoramę na piłnicz i schid, hołowni na tereny Ukrainy. Chrebetą Bukowego Berda, Dźwiniackiej Połonyny, idę synej turystycznej szlak na odtynku Otryt Wołosate. No i tot z toho szlaku też idę żółty szlak z Mucznoho, który łuczy się medże inczyma mniejsze bilsze w okolicach Szołtyni. W niżniej czasty Połonyny to wysota toho masywu maje wynosy dokładnie 1150 metrów nad morą. No to tylko takich technicznych faktów znamy już, gdzie nachodzi się Bukowe Berdo, gdzie są tam turystyczne szlaki i tak dalsze. A jak przyrodniczy, tak powiedzmy roślinny i geologiczne atrakcje możemy smotryty, powiem wam po krótkiej przerwie.

słuchacie obzeracza przyrody. Wernulismy po krótki muzyczni pererwi. Chneska sobie wandrujemy przez dźwieniacku połoninu, albo inaczej przez bukowe berdo, no i doznajemy się, jak wychladać to ta czast Bieszczad, taka mniejsze znana, ale i tiż już zyskająca na popularności. Tota połonyna charakteryzuje się weloma skałkami, jak bars dołcho one się ciachnut, dokładnie na dystansie 2 kilometrów. Możemy, kole budeme ity, to tym synem turystycznym szlakom, ciły czas budeme szle wzdłuż do tych skałok. Zatim bukowe berdo możemy nazwać najdłuższym skalnym chrebetem po polskiej stronie Bieszczad. I od to tych wystajuczych skałok na chrebeti Bukowo-Hoberta wzięła się też nazwa połonyny, wzięła się dokładnie nazwa Bukowo-Hoberta. Bo bojk, który dawniejsze żyli w Bieszczadach, no, w ich besiedli słowo berdo odnosiło się do skalistych hirskich chrebetiu, a bukowe to ta część nazwy wzięła się od lisu, jaki rosnę na zboczach w niższych czastach Bukowo-Hoberta. No i oczywidno, już sme powili, że mamy heł połoninu. I to w takich werchowych partiach. Przypomnę, że połonyna jest to miejscowa nazwa na alpejskie murawy, alpejskie i subalpejskie murawy, które są wykształcone nad hirną chranycią lisu w wschodnich Karpatach. Zatem połonyny przede wszystkim budeme smotryty właśnie w Bieszczadach i w ukraińskiej czasty Karpat. No a w innych hirskich chrebetach, w innych czastach Europy, w innych chorach w Zachali, to połonyna nie będzie hosnowana jak taka oficyjna nazwa, ale no budut incze. Zatem połonyna to jest nazwa typowa lem dla toti czasty Karpat. No i też interesujące jest to, że chrebetny czasty dźwieniacko i połonyny też jest porosnene kreaczastą formą oriabyny, co bardzo efektownie wychladat osenom. Kole to właśnie sód czerwony, to te owoce oriabyny i to wszystko wychladat czudowo. Tiż możemy okrem tej oriabyny stwityty się z bardzo interesującymi i rytkymi gatunkami flory, jak na przykład z choroszką chłatkim. No i to tylko z takich przyrodniczych informacji tykających się Bukowo-Hoberta i jeszcze paroch takich dobrych rad, to choću wam powisty pro to od której strony najlepsze wyjty na to tu połonynu, ale to właśnie po krótki muzyczni pererwi.

Chneska wandrujeme sobi prez bukowe berdo, treciu połoninu w Bieszczadach po polskiej storoni. No i na bukowe berdo no możemy pity z dwóch stron. Możemy pojechać do Wołosatoho i zaczaty barz dołuchu wandriłku prez Tarnyciu i Kremeń i pak pity na bukowe berdo, albo możemy no, zaplanować korotszu wandriłku od strony Mucznoho. Tołdy do Mucznoho musimy dojechać autom. No i zaparkować to auto. W sezonie bywa trudno. Pierwszy taki dost wielki parking nachodzi się jeszcze przed centrum promocji liśnictwa. Drugim wariantem jest liszenie auta przy drodze i na żal jest to dość częsty widok. Ludy bardzo często tak robią i czasem nie jest to bardzo bezpieczne dla ruchu po drodze. No a ostatnim, poślednym sposobem na zaparkowanie swojego auta to jest pidihania do drewnianego chramu Świętego Huberta. Nie jest tam velomiścia i też trzeba wziąć pod uwagę, że auto będzie mocno tak nachrane, bo nie jest tam drew, nie będzie tam tinia, zatem w chodniaczy letni den to auto pod chramem Świętego Huberta będzie po prostu no jak tam w Seredynie będzie jak w peczu. No ale warto tak czy siak przyjechać do Mucznoho, pić żółtym szlakom, dost krótko przez tak no chodynu budemy wandruaty i wyjdemy tołdy w okolicach Szołtyni i budemy w Seredyni toj krasnoj połonyny. Zatem zaohaczam kraśni na litni, ale i też osenny, wisnowy, zimowy wandriłk po Bieszczadach i Nelem, po Wetlińskiej, Cycaryńskiej połonyni, ale i też po Dźwiniackiej, po Bukowym Berdi. I dziękuję Wam serdecznie już za uwagę. To wszystko, co przyrychtowałem dla Was w chneśnim odtynku Obzeracza Przyrody. Zaohaczam słuchaty dalszych odtynkił, no i kole choczete się ze mną skontaktuaty, zaproponowaty nową temu, albo pobesidowaty nada jak hirskie przyrodnicze temy, to zaohaczam pisaty na maila kuba@lem.fm. I to wszystko. Zatem trzymajcie się dobri, ostante zdorowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

0: Artist w radiu LEM FM. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Mamy w naszym bursianym studiu gościa. Jest ze mną pan Bohdan Kareł, profesyjny amator, czy amator profesjonalista w swoim fachu. Zaraz się zwiedamy w snycarci, w Rizbi, w Derewi, goryczan, łosianym, to się też doznamy o chwilku. Witajcie, dobry dzień.
1: Dobry dzień.
0: To które określenia budeli przy amator profesjonalista, czy profesjonalista amator?
1: To, co chce Rizbety.
0: Dobry. I Rizbom się zanimate już?
1: 33 roky.
0: Ach, no to jesteś profesjonalista, to trafą jest tak jednak, że to profesjonalista. Łosianin, gorliczanin, jak to jest z wami?
1: Urodzony pod Warszawą.
0: To się szczerze.
1: Rodzice ze strony mamy i niania z Łosi.
0: Ła, to taki stuprocentowy Łosianin.
1: Stuprocentowy Łosianin, tak.
0: Nie znam te głosy, ale na pewno w innych miejscach w ostatnich tygodniach na epidemicznych cmonteriach na Lemkołyni, ale też i poza jej bywszymi hranicami, stanuły kresty, jakie upamiętniują tych, którzy pomerli przez epidemię. Czy to w związku z epidemią, jaką mamy teraz, to wszystko wyniknęło, o czym opowiemy o chwilku?
1: No w sumie to tak. Trzeba powiedzieć, że to nie na epidemicznych cmenteriach, znaczy na cmenteriach, ale na szczytkę były znane jako epidemiczne, nawet miściane były znane jako epidemiczne, jako cmentery epidemiczne. Trzeba było to po prostu najty po lisach, po kriakach, po potokach, po jarach, po źródła tysia ludy, żeby wkazali de sód inszy pochowany i wtołdy, jak naszliśmy to trochę szybko, to wtołdy się okazało, że to są cmentery epidemiczne, czy choleryczne, czy morowy. W tamtych okresach to się nazywało jako zaraza morowa.
0: To opowiedzmy, po co te hladale to te miścia i co na nich stanuło?
1: No hladale, bo to, żeby postawić tych resty na neoznaczonych, czyli takich, o których nich to nie znaczy. Znali ludzie, ale nie było oznaczone, nie było ani chresta, nic po prostu nie było, ani tablici. Wyniknęło to wszystko z tego, mi znajomy z królowa górna w Neska, kolesy to była królowa ruska, chciał postawić chrest przed kostełom, taki, który w czasie zarazy, w tej zarazy, tej epidemii, która teraz istnieje, w ubiegłym roku, i chciał, żebym mu po prostu ten chrest wyrzeźbił. No, przywiózł drewo, zrobił mu to, co chciał. Była elegancka odprawa, służba w kosteli, bardzo duże ludy. No i tak bym podumał, że skoro po prostu można zrobić jeden, to może by najty jeszcze inszy miścia i w tych miściach po prostu postawić. I napisał ją program do ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, który w dużej konkurencji, tak muszę powiedzieć, to w tej konkurencji udało się po prostu otrzymać stypendium artystyczne, twórczości i z tego względu napisane zostało po prostu o postawieniu piat morowych chrestów na terenie powitu Horlickiego. No i to ją zrobił.
0: Jakie to dokładnie miścia z te naszle?
1: Tylicz, tam leży około 300 osób z 1831 i 1873 roku. To wszystko jest notowane w księgach parafialnych. Na stupni seło, lemkiewskie seło, pielgrzymka. Pielgrzymci leży, nie znam dokładnie kiłko, ale to cmentir był w sumie częściowo oznaczony, bo na tym cmenterii leży jeszcze paroch z tamtego okresu, czyli z XIX wieku, 1831 roku. zabyłem jak imeno, pamiętam, Lew, ale...
0: Parłowicz?
1: Tak, dokładnie. I tam jest jechał po prostu na chorobok i obok tego postawiliśmy, tam paru metrów dalsze postawiliśmy po prostu chrest.
0: To tyle, czy pierwsze, drugie peregrynka?
1: Tak, peregrynka Stawisza. Mhm. Stawisza, cmentir w Lisi. Cmentir kompletnie w Lisi, na działce Urzędu Gminy z Ujścia Gorlickiego. Liśniczego, którego my spotkali w Lisi, to nawet nie znał, że chodzi po cmenterii. No ale tak to po prostu wygląda. No i następne seło to jest Żdynia. Mhm. W Lisi 300 metrów wyższe od cmenteria w Żdyni.
0: Powyższe
1: cmenteria, tego komunalnego cmenteria w
0: Koło Dorochy to jest.
1: Tak, to jest koło Dorochy, tak. Mhm. I jedno seło, Ropa.
0: I Ropa.
1: Tak, i w Ropie była sprawa, dumam, że chyba najprostsza, bo z tego względu, że tam pan nam wskazał na swoim terenie, na swojej działce, gdzie to po prostu się znajduje. On te ludzie tam znali i pamiętali o tym.
0: Uporządkujmy sobie. W Ropie cmentier to epidemicznie znajdzie się na obszary czy Isoho pola.
1: Na prywatnym gruncie.
0: Prywatnym gruncie. Mhm. W Żdyni to jest...
1: W Żdyni to jest sprawa skomplikowana, bo to jest teren stadniny koni huczulskich z Rgietowa. Właścicielą tej ziemi jest Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa. I musiał im po prostu pisać prośbę o postawienie tego chresta tam. Musiała wyrazić zgodę to właśnie dyrekcja Kowru i dyrekcja stadniny. No i to wszystko się, to dość krótko nawet się to dało załatwić i z tego względu można było tam postawić tych
0: chrestów. Bez jakie problemy, żeby...
1: Nie, bardzo elegancko po prostu. Biurokracja funkcjonuje w tym momencie, w pandemii bardzo dobry.
0: Czy w dekotrym z inczym premierii tyle czy
1: pielgrzymka? Nie, na przykład Stawisza też był problem, bo na terenie leśnym, ale z tego względu, że to był z urzędu gminy, musiałem napisać za spodania do nadleśnictwa, że choć u perejchaty do Rochą, tam było do perejchania 1300 metrów, to trzeba było wjechać paru razy i z materiałami, i z ludźmi, pizniejsze jak było poświadczenia. Także napisane podania i one wszystkie po prostu to zaakceptowali. No, bardzo sprawnie to piszą.
0: I jak wyglądają te kresty? Jakie one są?
1: Kresty w formie kresta krzyża, po polsku powiedać, krzyż karawaka. Krzyż karawaka to jest pionowa belka, dwie poprzeczki, jedna górna mniejsza i dolna większa.
0: Mhm. Już sobie wyobrażam. Mhm.
1: I to powstało w 1545 roku podczas Soboru Trydenckiego, gdzie dwóch biskupów katolickich, Zachariasz i drugie imię już zabył, ale może sobie przypomnę, wydumało po prostu taki chrest. Jeden z nich wydumał kształt, czyli to tak jak bym powiedział, pionowa belka i dwie popereczki i do tego drugi wydumał modlitwę. To ta modlitwa była po łacinie. Ja jem to po prostu jak gdyby, znaczy małem tłumaczenia na język polski, takie tłumaczenie jak w tej chwili nie jest praktykowane, czyli modlitwa taka odpędzająca zarazę. Polega to na tym, że jest 15 liter, i sim chrestiu, czyli to modlitwa składa się z 25 linijok. Chodzi to, że 15 literek, sim chrestiu, w momencie, jak czytać się modlitwę, jest zaznaczony chrest, to treja po prostu się perechrestyty i to zaczyna się od słowa krzyżu, związane po prostu z chrestą. To ta molitwa jest bardzo ciekawa, bo nawet odmawiana była podczas odsłonięcia, czy może poświęcenia Chrystusa w Ropie. Tam było po prostu odczytana była to ta molitwa i nawet księdzu się bardzo, bardzo spodobała.
0: To jest wyrizblane na tych krestach?
1: Tak, to jest właśnie o tym, że był powiści, że to te literki są wyrizblane, ale lem na dwóch krestach. Na tym, że to jest w Tyliczu i na tym, że to jest w Ropi. A trzy pozostałe mają rizbu taką po prostu, jak ja ją sobie wydumał. To znaczy, to nie jest nic wydumane, to wszystko jest związane z kulturą naszego regionu i z prawami pandemicznymi, dokładnie z zarazą morową. Jednym z nich jest wyrizblany kwiat konkolu, to jest symbol zarazy. Na drugim jest wyrizblany kwiat dzwonu, który też jest symbolem zarazy. No i poza tym kilka różnych symboli, na przykład krzyż nieskończoności, czy krzyż gamma, krzyż dobroci, no i takie różne inne elementy snycerskie.
0: Czy tak podobne, jak to te kresty, już nie pamiętam, jak się fachowo nazywają, to z te wyrizbyli pomieścili na tych...
1: Karawaka.
0: Dziękuję. Cmonteriach tu w nas w okolicy znajdziemy jeszcze desy w Polsce albo w Europie?
1: Nie znam, ale to te chresty właśnie, to, że to zostało na Soborze Trydenckim zatwierdzone przez papiestwo, rozeszło się po prostu po całej Europie i po świecie. To kształt i to ta molitwa. Kształt na pewno jest, przy czym ja zrobił to po swojemu. Kus jest po prostu przyozdoblony tak na mój gust, ponieważ Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dało mi ciłką
0: Wilnoruku.
1: Wilnoruku, miałem robić to chcę. No, oczywiście, no, jakieś bzdurki, ale...
0: Jakiej wielkości są te kresty?
1: No, kresty są... No, niektórzy powiadają, że może za mały, bo to około 1,80 m do 2 metrów, ale ja uważam, że na Lemkowinie wszystko jest w skali ludyny, w skali człowieka. Cerko jest w skali człowieka, chory są w skali człowieka i kres też powinien być w skali ludyny. No musi być wielki, bo to nie Rio de Janeiro.
0: 2 metry to i tak już jest kawałczyk kresta.
1: Tak, nie, to wygląda bardzo elegancko. One się bardzo fajnie prezentują w lisi, teper nawet przy tej osinnej pochodzi.
0: Czy były takie inne jeszcze oznaczenia tych cmonteriów? Czy to krest to jest jedyny teper znak, że w tym miejscu jest to morowy cmontier?
1: W Żdyni naszliśmy kamień, który miał otwór. Dumam, że tam ewentualnie mógł być zamocowany po prostu stary chrest albo sztosy po prostu z tym związane. To już wstawisz żadnego śladu, w Ropi żadnego śladu, w pielgrzymce, no to wiadomo, no bo to tam jest, to było oznaczone i to było pit zariadom uriadu gminy.
0: A można było, jak już się naszło miejsce cmonteria, najty jego hranyci, że jakoś jest otoczone?
1: No to nie było takie proste, bo to trzeba było przy współudziale Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów. Damian Nowak po prostu pomachał mi w najty to na takim ukształtowaniu terenu. Taka specjalna aplikacja, która wynajduje, że sztosy na tym terenie, sztosy się tam po prostu dijały, ale tak czy tak, trzeba było ty na nogach i najty to oznaczyty, posmotryty, czy to ewentualnie tu, czy tu, charakterystyczne riczy, albo zwała ziemi, albo zapadnena zemla, albo kopec kameni, różny po prostu riczy, który powiadali, że tu sztosy było z tym gruntem, czyli mogło tam sztosy się po prostu dioty.
0: To te wszystkie morowy, cmonteri, to te choleryczne, jak te teper naszle, one w oddalinie od cała, prawda?
1: Tak, w oddalinie od cielką, no jak na granicy Seła albo Desy, po prostu w jakimś pary i w jakichś rowach nad potiką, no po prostu trudno dostępnych miejscach, tam, gdzie nie chcą chodzić.
0: Tak, dodumujemy się, żeby to za to, żeby z higienicznych względów, żeby dalej się jakoś zaraza nie rozłazyła. No i pewno też za to, że byli mali taką, a nie inną lokalizację, tak się też przyzabyło o nich. Mali z tym problem, żeby jak z tego dalej najty ich, zlokalizować, jak to było w konkretnych premierach. W Ropich to sobie pamiętał, że nas
1: jocho. W Ropi pamiętał, no w tym. W Żdyni też było po prostu ludę powidale. Jeden powidał, że tu, drugi powidał, że tu. Ale po prostu z takiego organoleptycznego trzeba było przyjechać i organoleptycznie dotknąć tej ziemi i posmatryć, czy to jest akurat w tym miejscu, czy to nie jest w tym miejscu. No, Stawisza to był podane z uriadu gminy. Oni mali wyznaczony po prostu, zaznaczony, że to teren, ta działka, to jest cmentir choleryczny. I oto to po prostu się wziął, no, ale że było to w Lisie, nad leśnictwa Łosie, no to
0: a Tylicz?
1: A Tylicz to ludzie znali. To ludzie znali po prostu, bo tam 300 osób, także to tam poważna po prostu liczba. Mhm.

0: A z jakim odzewem jste się stryczali, jak jste by się duale chodili do jednego, drugiego, trzeciego seła, no bo musieliście raz znajdzie to miejsce pod cmentarii, no może nawet nie pod cmentarii, a tam, gdzie jest cmentir, potem dostać zgodu od właścicieli, jaki odzew na waszą dumku?
1: No, odzew dobry, pozytywny, że po prostu no, wszyscy my zabyli o tym, że stosy takie było, no i teraz sobie przypominamy. Odzew był bardzo pozytywny.
0: Priorytety pamięć o tych miściach.
1: No tak, no, tak to się stworzyło jakosy. Nawet jak im rys był, bo rys był im akurat w Tyliczu, bardzo duże ludy widziło to. Wszyscy byli zdziwieni, że Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu po prostu wyasygnowało na to grosze. Mm-hmm. No, widzieli nie przy pracy po prostu, jak ją robię, bo to było takie miejsce, że ogólnodostępne. Duże ludy po prostu to widziło, na którym je musi po prostu opowiadaty. Zresztą to jest krzyż Karawaka, osto to po prostu chodyt z ciłą tą akcją, czy z ciłą tym projektem.
0: Czy tego roda dziedzictwo spadkołynu trzeba nam promułaty? Bo teraz już będzie lekszy, o wiele lekszy najty do tej miścia.
1: Pięć tych cmenteriów będą oznaczone na mapie GPS-u jako cmentery choleryczne, czyli konkretne punkty będą na nawigacji, na tej współczesnej technologii. Młody ludzie będą zbogli sobie ze smartfonem pity po kriakach i najty po prostu, gdzie stoi tot chrest, czyli jest to miejsce wokół Kotrocho znajduje się cmentir choleryczny, bo one nie są wyznaczone jakimś płotem czy kamieniami. No, powinny być pewnie czas na to, no już czas na to po prostu, żeby to zostało oznaczone lepsze. Ale sam symbol chresta, ale po prostu spróbować porobić jakieś badania inny, żeby jakiś płot zrobić, oznaczyć to. No i to dokładniejsze.
0: Budę dumam spryczyniało, że to najpewniejsze turysty, jak przyjeżdżają, ale pewno i miejscowy będą cię bardziej interesować, co tam je, co się działo, jaka była historia danego seła. Będą cię ciekawe te kilku osób w danej epidemii pomerło, kilku jest pochowanych.
1: No to trzeba w księgach parafialnych hladać, a jeżeli nie, to w archiwach na przykład wójt Ropy już dumał o tym po prostu, żeby nie wiedziało się, czy znamy liczbę. No nie, nie znamy liczby. No, po prostu to ja w księgach parafialnych, a jak nie, to są na pewno w archiwum w Europie.
0: Czyli już to te miścia zmuszają do jakiegoś ruchu, do refleksji.
1: Dumania o tym.

0: No czas taki przyszedł, że po prostu no, tryja pamięta ty.
1: Ty planuje te iszczy rozszerzyła ty ten projekt?
0: Nie znam, bo to jest karencja dwóch roku. Mhm. Można składać po prostu na to samo, taki sam projekt, czy podobny projekt dwa roki.
1: Może no, ktosy sam z Semek poczuje, poczytać o tym, co ste zrobili. Zachoczę, żeby w jego seli takie sztosy się naszło.
0: W każdym seli to jest. No w każdym seli cmentir był. To na ulicy po prostu...
1: Ale taka forma upamiętnienia może przyjdzie do was zachłosyć się.
0: A jak się zachłosyć, no tak, no to chętnie pomoże.
1: A pójdźcie jeszcze, kto był przysutny na, może nie na montażu, ale na jakim poświadczeniu, bo rozumiem, że to w formie poświadczenia było, koleś tak, pomieszczali za te kresty.
0: Poświadczony był chrest w tym w Żdyni. Tak, no tam było obecnych paru osób z Muzeum Dworyk Karwacjanów i Głodyszów, z Zagrody Maziarskiej, kilka znajomych. Poświadczenia dokonywał prawosławny siostrzennik.
1: Otec Jarosław Grycz.
0: Tak, no? Otec Jarosław Grycz. Wstawisz grekokatolicki i katolicki. Otec grekokatolicki...
1: Otec Czuchta.
0: Z Wysowej Czuchta, tak. Jarosław Czuchta. W Ropi proboszcz, nie znam nazwiska, proboszcz z Ropy. Mhm. I w pielgrzymce z Dubec, Roman Dubec, doktor Roman Dubec.
1: A tak własny byli też na dekotrym spośwaczeniu?
0: Tak. No z uriadów gminy, to jest Osik Jasielski, czy wójt z gminy Ropa.
1: Powiedzieliście, że w tyle, czy rysbyliście na miejscu, tam gdzie tak. W seli, a inne kresty robiliście w sobie, macie warsztat, taki?
0: Tak, no, warsztat. To wszystko było, znaczy drewo było kuplone, no bo było po prostu w tartaku.
1: Jakie to drewo?
0: Drewo świerkowe. Było belka o przekroju 120 na 120 mm, struga na czterostronnie.
1: A czemu jak raz smerek jest najlepsze?
0: No tak mi doradził po prostu pan. Znaczy można było skorzystać z dubowego, ale to i koszty byłyby większe i po prostu...
1: A jest różnica?
0: No w żywotności drewa na pewno.
1: A kiedy o samo rizblinia, to jako są jakże twardsze?
0: Wolibym w dubie rizby, tychocki twardsze, bo smerek jest po prostu drewą bardzo takim... Ciężkosiarnym rizbyt, bo jest sód pola miękkie i twardy, czyli przyrosty letnie i przyrosty zimowe. O, tak może ono technologicznie powidoty o tym o drewi. Źli się rizbyt w drewach generalnie iglastych. Mhm. A w drewach liściastych, czyli takich jak dub, tam lepsze się rizbyt. No ale tu kwestia po prostu i najdienia dobrego materiału dubowego tak na prudko i przygotowania go, tak, że to było nie takie proste.
1: Czy to drewo musiło do jak leżak łaty skorsze?
0: To, co ja ją kupił, tak, to na pewno było sezonowane, późniejsze było w suszarni i na końcu było po prostu wystrugane czterostronnie.
1: Późniejsze na czym z tym impregnowane może?
0: Tak, było impregnowane specjalnym takim seretką na bazie benzyny ekstrakcyjnej i kurs podciągnęty ropą skalną, taką kopaną ropą.
1: I na kilka roku mają to starczyty?
0: No, znam kilkanaset na pewno. No ale to w międzyczasie to ja będę pojechać i kurs pędzlą popracować. Jeszcze raz pociągnuty, żeby to... No bo drewo po sezonie po prostu zmieniać, krótyć się, no tak się z tym różne dzieje. Różne dzieje.
1: Aż to jeszcze rizbyte?
0: To rizblu... No rizblu różne liczy. No ostatnio w Litii... W Litii mają bardzo ciekawe propozycje. Zatelefonowała pani z Muzeum Narodowego z Krakowa, czy bym nie chciał wyrzeźbić kopii krzesła według projektu Stanisława Wyspiańskiego z 1904, przełomu 4-5 roku dla Muzeum Narodowego. Ja mówię, że no bardzo chętnie, proszę mi pokazać tylko zdjęcie i będziemy robić. No to zaprosili mnie po prostu, żebym przyjechał do nich do Krakowa. Przyjechałem tam do nich do Krakowa. Mebelek wkazali. No mebelek prosty, jak dla mnie. Ale chodziło im po prostu o czas. Ja im powiedziałem, że ja mam tu swoje resty do zrobienia, to ty morowy z tego projektu, także za bardzo się nie może tym zaniaty tak do kincia, ale może to też to jest snycerką, to to jest do wykonania dla snycerza, to ja może to zrobić. No to się zgodzili, bo oni mają tam swój warsztat, więc oni zrobili całą konstrukcję, a ja zrobił snycerku po prostu do opertia, do tego kresła. Kresło bardzo nowe i hitne, zresztą proponuję poczytać na temat mebli wyspiańskiego. Katastrofa. Ale
1: wyspiańskie.
0: Pidniałem się zadania, no i zrobiłem to, co było wernisaż, już nie pamiętam kolej, a pizniszcze zostały zaproszone na warsztaty dla dzieci i dla dorosłych w holu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Gdy wczyłem dity i ludy obik toho kresła, jak się ryzby, no po prostu po podstawowe ryczy z ryzbinia, ze snecerki.
1: Ja sobie pamiętam, że przed paroma rokami też braliście uczest w warsztatach master tradycji, jak my to tak
0: no było,
1: tłumaczymy.
0: Też z programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego
1: i to chyba było realizowane przez Muzej Dworek Krawacanii
0: w
1: Gorliciach. Do jakie uczennicy, szkolary, których z temale tołdy podążają rzeźbiarską robotu?
0: No cały czas po prostu telefonują do niekoli następne zajęcia, kolej następne zajęcia, ale przez tamto drik nie było nic, bo to tak jest jak jest. Jest epidemia, czy quasi-epidemia, czy pandemia, nie znam jak to nazywa ty. W każdym razie, czy epidemia strachu, bo to też tak może być.
1: A to zima, ale bakcyla, znaczy, a to ty, wasze szkolary.
0: Tak. Oni po prostu chodzą, no ale to tak, no, niektórzy z nich mają dity i to wszystko jest takie powiązane, no po prostu... Dity, rodyczy, pizniejszy kontakt taki, żeby po prostu nie było żadnych problemów, żeby nie chciał od nikogo się po czymś tam nie...
1: Ciężko się z ogień złaty, to jest taki
0: ciężko,
1: mamy czas.
0: Ciężko jest, bo to dity, no nie wiadomo, jak będą dziewczyny, w tamtym roku byli wczyny po prostu za internetowo, zaocznie.
1: Ale kiedy by była możliwość, to chodzę te dalej poradałaty, to
0: tak,
1: co
0: no nie,
1: swoje
0: no,
1: znanie.
0: To ja to po prostu lubię. Ja lubię po prostu, jak dach to chodzę. Mm-hmm. No w każdym momencie, no jak jest tyle taka potrzeba, to chętnie. No w Polsce stoi, wyjeżdżam na różne jarmarki, na różne pokazy, de. Wkazuję, jak się robi i pozwalam, daję dołoto do ruky. Najpróbuję.
1: Czy w jakim najbliższym czasie może będzie jaka wasza wystawa waszej roboty?
0: Oj, nie znam, bo ja tak ryczy no, za dużo nie mam swoich. One desy tak po świecie chodzą.
1: A ty macie może fanpage na Facebooku, żeby odesłać?
0: Nie znam, o czym do niej powiedziesz.
1: Okej, okay. To omieniamy. To jeszcze len powtórmy, w ramach jakiego projektu robiliście to ty kresty i przez kogo to było finansowane?
0: To się nazywało Krzyże Morowe. Finansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu jako stypendium artystyczne twórcze.
1: Dziękuję za besiedę.
0: Dziękuję.
1: Jest w radiu LMFM.

LEM FM, pierwsze nasze radio. LEM FM, pierwsze lemkiuskie radio. LEM FM, rusyńskie radio. LEM FM.

0: Perychlet tyżnia portalu LMFM.
1: O ruskim kresturii odprezentowali monografię o rusyńskim narodnym teatrii. Autor listy Petro Medwit. W dniach 18 aż 26 aprila 2026 roku w ruskim kresturii prochodził 58. dramatyczny memoriał Petra Ryznycza Diadi. Podczas tych dni publika mogła widzieć do kilku inscenacji i dramatycznych kolektywów, które na festiwali prezentowały się. Jak informowała agentura Ruten Press, pośredni wieczór memoriału, niedziela 26 aprila, był przyświęcony prezentacji monografii pod nazwą Ruski Narodny Teatr Petro Ryznycz Diadia, 50 roku, autora Diury Latiaka. Idea była już w 2021 roku. Prezentację odkrył dyrektor Rosyjskiego Narodnego Teatru Petro Ryznycz Diadia, Sławko Oros, który wieczór i moderował. Jak przypomniano, idea, żeby zrobić taką monografię i odprezentować jej, była jeszcze w 2021 roku, kiedy teatr świadkuło 50 roków. No to projekt musiał czekać na realizację jeszcze dalszych 5 roków. O kneści i koncepcji besidło autor Diura Latiak, który podkreślił, że monografia przedstawuje świadectwo roboty Rosyjskiego Teatru, jaka tyrwat pił stolicia. Latiak besidłał o ważności teatru pro narodnostnu komunitu, o fazach i różnych statusach tego teatru, który ma pereszał za 50 roku, ale i o entuzjazmie aktorów, reżyserów i dalszych osób, które tworzyły teatr i których wekrzyna jest pomianuta w publikacji. O teatrii besidłała i Iryna Hardy-Kowaczewicz, rosyjska pisatelka, jaka była w teatrii prysutna od samego początku. Na kińciu przychowarył się za nowinarsko-wydawatelską instytucję Ruskie Słowo, która jest wydawatelem publikacji, dyrektor Borys Warga. Ruski Narodny Teatr Petro Ryznycz Diadia. Ruski Narodny Teatr Petro Ryznycz Diadia jest pełnoprofesjonalnym teatrem wojwodyńskich Rusyniów. Jego początki są powiązane z wystąpieniami na dramatycznych memoriałach od 1969 roku. Nazwę ma je po rosyjskim teatralnym diatelowi z początku XX stulecia. Oficjalno jak amatorski teatr był osnowany w 1980 roku. W 2003 roku część teatru była transformowana na profesjonalny ruski teatr Petro Ryznycz Diadia. Teatr za 50 roków odpremierował mnoho pies mistnych wojwodyńskich rosyjskich dramaturgiów, ale i klasyku światowego repertuaru. O Rusyny będą świadkować mieszkolcy. Autor listy Petro Medwit. Wszedrżawne rusyńskie samosprawowanie w Madziarsku i Todrik, jak już stało zwykłym, w miesiącu maj organizuje rusyńskie nacjonalne świato, jakie jest kapczane i z peredawaniem premii imienia Antonija Chodynki. Każdy rik to ta podia prochody w inczym miści. Todrik, organizatory rusyńskiego nacjonalnego świata, wybrali sobie pro swoju podiju stoliciu Borszocko-Abowsko-Zemplińskoj Żupy, misto Miszkolc. Rusyny się na torżestwo zejdą w sobotu 9 maja 2026 roku i podija będzie prochodzić w prostorach Miszkolskiej Grekokatolickiej Osnownej Szkoły. Tohorycznym pokrowitelem podii jest Wiktor Kramarenko, nowo wybrany przedstawiciel Zniuch Parlamenti Madziarska. I z światocznym prychoworom wystąpi i Laura Dienei, zastupnik upownomoczonego pro prawa narodnostnych mężczyzn Madziarska. Rusyńskie nacjonalne świato pocznę modlitwą akafistu, który będzie odprawiony otec Gejza Juhas, generalnej wikary Miszkolskiej Grekokatolickiej Eparchii. W ramach kulturnego programu będą uczestne hodne wydite wystąpienia Ditej i z niedalekiego rusyńskiego seła Muczoń, a tak samo i wystąpienia Miszkolskiego rusyńskiego tanecznego kolektywu. W ramach programu, jak już było wspomnuto, odbudę się i peredawania premii imienia Antonija Chodynki od wszedrżawnego rusyńskiego samosprawowania. Chmer rusyński poet i śpiwak Wasyl Matowa. Patriot swojego kraju. Autor listy Petro Medwit. Jak informowało rosyjskie literaturno-kulturne obszczestwo u witorok 28 aprila 2026 roku u wici 66 roków, chmer rosyjski poet, śpiewak, patriot swojego kraju Wasyl Matowa. Narodził się Wasyl Matowa i w seli Iwanowci Mukaczowskiego rajona 10 marca 1960 roku. Absolwował studii na Użgorodzkim Technikum Elektronicznych Zariaczeń. Pracował jak technolog inżynier u swoim wystudowanym fachu. Od 2005 roku był 10 roku śpiewaką u Zakarpackim Akademicznym Narodnym Chori. Wasyl Matowa był twórczą duszą. U wici 40 roku począł pisać wersze. Pisał po rusyńsku, ale i na ukraińskim, a rosyjskim języku. Wyszło mu do kilku poetycznych zborników, między którymi może wspomnianuty po rusyńsku wydany zbornik Stychiu. Pierwszy i nieposlidni storinki. Rusyńska ikonka. I dnes czas taki. U 2006 roku stał laureatem ruskiej premii. U 2010 roku stał peremoszczą konkursu Użgorod Misto Sad. Lubił Użhorod, w którym żył. Lubił i ciłe swoje rodne Podkarpatia. Był jednym z bliskich przyjaciół koryfeja współczesnej podkarpackiej rosyjskiej poezji Iwana Petrovcija. I często ich w jedno może było strytyty w sklepie z knychami Petrovcija, który miał nazwę Bołt Fajni Knychy. Po śmierci Petrovcija w 2016 roku Wasyl Matoła jeszcze utrzymał Bołt aż do 2021 roku. Błażeny pokój i wieczna ja pamięć. Lemkowina Ultra Trail w partnerstwie z Akademią Leona Koźmińskiego. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. Akademia Leona Koźmińskiego, jedna z najlepszych biznesowych uczelen w srednio-wschodniej Europie, zaczęła współpracę z organizatorem zmagań Lemkowina Ultra Trail. To tychirskie zmagania znane są w całej Polsce, mają też swoją renomę w Europie. Partnerstwo spojuje sport, edukację i sospilnist, a też region Lemkowiny, co stanowi ważny kontekst całej podii. Porozumienia współpracy podpisali rektor Akademii Leona Koźmińskiego, profesor doktor habilitowany Grzegorz Mazurek ta Krzysztof Gajdziński, dyrektor zmagań. W centrum znajduje się hołowni Lemkowina Trail, najbardziej znana podia w portfolio organizatora, ale współpraca obnima też dalsze inicjatywy rozwijane dookoła sospilności zaangażowanych w sport i aktywnist pod odkrytym nebom, jak maraton Wigry na Suwalszczyźnie czy cykl bicyklowych zmagań Warsaw Gravel Series. Lemkowina Trail od roku przytycha biegaczy unelem skalą sportowego wykliku, a też wyjątkową scenerią zmagań. Trasy wedąc przez chory w wielkiej mierze wzdłuż hołownego beskidzkiego szlaku. Organizator stara się też wskazać region jak autentyczny, spokojny i mocno osadzony w naturze. Cytuania. To prostyr, który asocjuje się z tyszą, krajowydą, lemkiuską spadkowyną, derewianą architekturą, a też z przyrodniczo cinnymi obszarami. Lemkowina od samego początku to było sztosy wece jak lębichowe zmagania. Besiduje Krzysztof Gajdziński, dyrektor zmagań. To zaproszenia, żeby doświadczyć Nyski Beskid, wyjątkowy region z jego krajowidem, historią, lokalnością i atmosferą. Barsia tiszu, że w współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego możemy złuczyć świt sportu z edukacją i współpracą z sospilnictwem, a nasze doświadczenia zostawyty z naukowymi narzędziami ociny. To partnerstwo przyniesie realną wartość tak dla uczestników podii, jak i dla regionu, podkreślał. Współpraca Akademii z Lemkowiną Trail maje maty szerszej wymiar jak lem prysutnist marki na sportowi podii. Akademia zrychtuje raport wylejania Lemkowiny Trail na region, proanalizuje go z sospilnej, wizerunkowej i lokalno-ekonomicznej perspektyw. Badacze Akademii mają już doświadczenia w tego roda projektach. A w 2025 roku razem z Fundacją Warszawski Maraton opracowali raport, jaki wskazał ekonomiczne wylejania warszawskiego maratonu i warszawskiego półmaratonu na stoliciu. Wskazał win, jak wielką wartość dla miasta i jego mieszkańców robią biegowe podii. Rynolegli ensemble Lemkowina Trail bude merytorycznym podpierciem dla podyplomowych studii zarażania w sporty. Wnesł do programu wczynia praktyczny pit-hit związany z organizacją silnej, rozpoznawalnej sportowej marki i budowaniem zaangażowanej sospilnosti przy podijach. Cytuania. Bijania daje energię, wczyt konsekwencji i wkazuje, jak wiele może osiągnąć zawdiakę systematyczności. Barsnia tiszet partnerstwo z Lemkowiną Trail. Podijom, która spaja sportowe ambicje z autentycznym doświadczaniem miścia. W Akademii Leona Koźmińskiego mamy aktywną, zaangażowaną wspólnotę i z dobrym dijuczym Koźmiński Runners Club. Za to takie pouczenia sył jest dla nas naturalne. Uczymy aktywnist relacji i wartości, które są nam bliskie. Powiedział profesor dr habilitowany Grzegorz Mazurek, rektor Akademii. Akademia Leona Koźmińskiego jest samodzielną, finansowo niezależną, niepubliczną uczelnią. Oferta obnima różne programy pierwszej i drugiej stopni studii, podyplomowe studii, MBA czy doktorskie. Maje polskie i uznane w świecie akredytacji. Zanemat wysokie miejsca w światowych i drżawnych edukacyjnych rankingach. Od 2009 roku Akademia nieprzerywno znajduje się w rankingach Financial Times jak jedna z najlepszych uczelen świata. Kiedy swobodna Europa wysyłała po rosyjsku. Autor dopisu z historii Petro Medwid. To te skorysze narodzeny jeszcze pamiętają, że za bywszego reżimu się necenzurowane informacje słuchali wdiaka Radio Swobodna Europa. Było to jak raz przed 75 rokami. 1 maja 1951 roku, kiedy się z Mnichowa ohołosyło czechosłowackie wysyłania tego radia i pierwsze reczenia w czeskim języku było Klicze hołos swobodnej Czechosłowakii, radiowa stacja Swobodna Europa. Radio od swojego początku wysyłało i wysyła w niedemokratycznych reżimach albo w krainach, w których jest deficyt demokracji. Czechosłowackie wysyłania się po rozdzieleniu republiky rozdzieliło na wysyłania czeskie i wysyłania słowackie. Postupno, kiedy to te dwie krainy dozrili na demokrację, były to te wysyłania zakończone, ale jeszcze i dnes to radio, finansowane amerycką władą, wysyła w mnohych krainach i w mnohych językach. No mało kto zna, że i Rusyny mali swoje wysyłania Radia Swobodna Europa, choć lem krótki czas. Było to w roku 1954, kiedy to radio ozwało i ku Rusynom. Rada Swobodnej Podkarpackiej Rusy w egzili. Jak znamy, po II światowej wojnie Rusyny były ukraińzowane i największa część rusyńskiej terytorii, Podkarpacka Ruś, była anektowana sowieckim sojuzom. To wyklikało ostrą krytykę i między naszymi krajanami, które żyli w Ameryce. W 1951 roku była w Hamiltonie, w kanadzkiej prowincji Ontario, Waselom Fedynciom, jaki żył w rokach 1890-1982, osnowana Rada Swobodnej Podkarpackiej Rusy w egzili. To ta rada późniejsze przeniosła swoje biuro z Kanady do miasta New York w Spojennych Stanach Ameryki i stała członem Rady Swobodnej Czechosłowakii w egzili, jaka istniała od 1949 roku aż do roku 1968, choć i późniejsze była obnowlana i działalność i w 1993 roku, kiedy wynikły okremy Czeska i Słowacka Republika, transformowała się na Radę Wzajemności Czechów i Słowakii. Rada Swobodnej Podkarpackiej Rusy, która istniała tak samo do 1960 roku, wydawała po rusyńsku, ale łatynką żurnal, który miał nazwę Rusyn Rusyn Rutenian. Tot żurnal wychodził od 1952 do 1960 roku i ostro krytykował aneksję Podkarpackiej Rusy sowieckim sojuzom, ale tak samo zabronienia działalności grekokatolickiej cerkwy. Rada Swobodnej Podkarpackiej Rusy jak polityczny i egzilowy organ pomachała Centralnemu Komitetu Podkarpackich Politycznych Biżęciów, który wyniknął u Niemiecku i to przede wszystkim w organizacji toho, żeby polityczne biżęci hołowno-rusyńskiego pochodzenia mogły odejść do Spojennych Stanów Ameryki. Rusyńskie wysyłania Radia Swobodna Europa. No i jak raz Rada Swobodnej Podkarpackiej Rusy w egzili poczęła tyskaty na Radio Swobodna Europa, żeby czechosłowackie wysyłania nie było len po czeskie i po słowackie, ale i po rusyńskie. Rada cały czas była tej pozycji, że Rusyny są okremym narodom i wystupała za to, żeby Podkarpacka Ruś wernuła do składu Czechosłowakii. Nawet w tym czasie ani Spojenne Sztaty Ameryki nie przyznawali aneksju, terytorium Podkarpackiej Rusy nie brali za sowiecku, ale za czechosłowacku. I tak w 1954 roku poczęły z Mnichowa, pod czechosłowacką redakcją, hołosyty się i rusyńskie wysyłania Radia Swobodna Europa. To wysyłania nie mało dołgi żywot, wytrymało lem rik, ale i to kurty czas je pro nas wyznaczny, bo i to wysyłania koleś legendarnego radia potwierdzało, że świt znał o Rusynach, o ich doli, a i znał i o podkarpackiej Rusy, którą sobie Moskwa po II światowej wojnie wzięła bez zgody Rusyniu. Po rozdzieleniu Czechosłowakii redakcja rozdzieliła się. Czeskie wysyłania przedłużało do 2002 roku, słowackie do 2004 roku. No i tu dalsza interesność. Oficjalne dane Radia Swobodna Europa piszą, że w rokach 1993 aż 2004 istniało pod słowacką redakcją i rusyńskie wysyłania pro Praszywszczynu. To te dane będziemy dalsze badaty i prowiriłaty. Понеділок, 4 мая 2026 року. Греки новим меншинам в Польщі. Автор вісти Наталія Малецька-Новак. В четвер 30 квітня апреля Польський Сойм схвалив уставу, в котрій поширили список національних меншин в Польщі. Статус національної меншини надали грекам. Проти ті регуляції були посли конфедерації. Za ustawą głosowało 419 posłów, 20 było proty, a 2 posłów wstrzymało się od głosowania. Proty regulacji były wszystkie posły z Konfederacji, które głosowali, 2 posłów z Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jarosław Kaczyński, 2 posłów Kruszka Bezpośrednia Demokracja i 2 posłów Kruszka Konfederacji Polskiej Korony. Skorsze na plenarnym zasiadaniu według Sejmowej Komisji Nacjonalnych i Etnicznych Mężczyzn Wanda Nowicka, kole przedstawiała projekt nowelizacji ustawy, wkazała, że jego suciu jest uznaty Hrekiu za desiatu nacjonalną mężczyznę w Polsce. Szerokie poparcia w Sejmie sprotył Konfederacji ustawa idzie do Senatu. Cytowania. Przypominam, że to ustawa o nacjonalnych i etnicznych mężczyznach, która w Polsce była przyjęta wece jak 20 roku temu, w 2005 roku, Doteper nie była zmieniana, by sidłała Nowicka. Dodała, że za projektom zagłosowały wszystkie členy komisji i tak samo wiryt, że zagłosują za nim Sojm, pak Senat i że zdobude podpis prezydenta. Nowicka przypomnęła, że za nacjonalną mężczyznę może uznać grupę, która jest męża od zachału co wspólnoty w Polsce, odróżnia się od tej wekrzyny i zachowuje swój język, kulturę, tradycji, a przedstawnicy żyją na terytorii Polski wece jak 100 roków. Cytuania. Przypomnulem, że pierwsze Greki, co było udokumentowane, pojawiły się w Polsce w XIV stuleciu i w Lwowie odnotowali dijuczego greckiego kupcia. W czerchowych stuleciach przysutność Greków była coraz większa, a zwiększyła się po upadku Konstantynopola w 1453 roku. Dowęło to do utworzenia czyslennych diaspor, między innymi w Lwowie, w Zamości, Poznani, Kaliszu, Lublinie, Mohylowi, Warszawie czy Gdańsku, referowała Nowicka. Dodała, że to aktywni handlowali winom, orientalnymi towarami i połotnami, przy tym furt praktykowali swoje dostomennist. Podkreśliła, że teper grecku mężczyznu tworzy 5 tysięcy gromadian, z czego prawie wszystkie podla powszechnego spisu deklarują tchosnowania greckiego języka. W odniesieniu do naśledztw projektowanej regulacji zaznaczyła, że podporę są spilną i kulturną grecku spilnotu i zwekrzyt wydym z Greków w publicznym życiu. Doktor habilitowany Stefan Dudra. Grecka wspólnota w Polsce ma wielowikołą udokumentowaną historię. Kwestia charakteru greckiej wspólnoty i jej kwalifikowania się w świetle ustawy była przedmiotem szoru analiz i ekspertyz, żeby prowiryty, co spełniać nieobchodne wymogi do tego, żeby nadać jej status nacjonalnej mężczyzny. Opinii w tej obszary dali meryńczyma profesor doktor habilitowany Grzegorz Janusz, profesor doktor habilitowany Antoni Mironowicz, doktor habilitowany Stefan Dudra, profesor Zielonogórskiego Uniwersytetu, czy profesor doktor habilitowany Mirosław Dymarski. Cytuania. Osobliwo ważne znaczenie ma analiza doktora habilitowanego Stefana Dudry, w której badacz odtwarza nepeleryunii sterowania osadnictwa ta dialnosty Greków w regionie Zgorzelca. Czytamy w druku nr 2460 komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nacjonalnych i etnicznych mężczyznach i o regionalnym języku. Pierwsze udokumentowane osylenie się Greków w tym mieście datowane jest na 1916 rok, kiedy internowano żołnierzy 4. Korpusu Greckiej Armii razem z rodynami. Naukowe i archiwalne dokumenty, w tym materiały Korolewsko-Pruskiej Fonograficznej Komisji, potwierdzają istnienie w tamtym regionie bogatego kulturnego i sospilnego życia greckiej sospilnosty. Doktor habilitowany Stefan Dudra jednoznacznie podkreśla, że współczesna obecność Greków w Polsce nie może być redukowana wyłącznie do bieżącej migracji z 40-tych roków 20. stulecia, bo wspólnota fungowała na polskiej ziemi o wiele skorsze i stanowić historyczną grupę o udokumentowaniu wielowikowej dostomenności. Autor opinii wskazuje, że Greki w Polsce zachowali nieperyrywność funkcjonowania i aktywno wyrażają swoją dostomenność przez czyslenne sospilno-kulturne organizacje i religijne praktyki, w tym w ramach Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwy. Koniec cytowania. Poparcie dla projektu zapowiadały parlamentarne kluby Gromadziańskiej Koalicji i Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Narodnego Stronnictwa, Liwyci i Polszczy 2050. Witold Tumanowicz z Konfederacji od początku podkreślał, że jego klub nie poprze ustawy. Cytuję. Podla tego projektu ustawy Greki ostaliby 10. w Polsce nacjonalną mężczyzną. To oznacza, że czerchowa grupa otrzyma katalog praw, który przewiduje ustawa o nacjonalnych i etnicznych mężczyznach. Besidujemy o środowisku, które czysły dla 5,5 tysiąca osób, a koszt dla budżetu dżawy estymowany jest na około 800 tysięcy złotych na rik, besidował Tumanowicz. Ustawa trafia teper do Senatu. Witorok, 5 maja 2026 roku. Nowa wysokoszkolska chrestomatia przedstawuje współczesną lemkiewską poezję. Autor dopisu Petro Medwid. W tych dniach z druku wyszła nowa publikacja, której autorem jest wysokoszkolski pedagog, literaturoznatel, docent Walerii Padiak, który uczy na Instytucie Rosyjskiego Języka i Kultury Priaszywskiej Uniwersytetu w Priaszowie. Lemkiewski tryptych na wyhnaniu – soczasna poezja rusyniu polszczy. To przyrucznik chrestomatia pro studentów rosyjskich oddzielin na Uniwersytetach Europejskiej Unii. Recenzentami nowej publikacji Padiaka były emerytny profesory Elejno Rusynko i Paul Best, jak i dr Bohdan Horbal. Przyrucznik powstał z potrzeby. Jak pisze autor usperec słowi nowej publikacji, ta kniha wyrosła z akademicznych lekcji, które Padiak czyta na Rosyjskim Instytucie w Priaszowie. W ramach specjalizacji rosyjski język i literatura studenty mają i powinny przedmiot współczesna rosyjska literatura. Jak dalszy autor pisze, ryszył metodologiczny wopros, czy w ramach tego przedmiotu, który za jego słowami ma nieproporcjonalną czasową dotację w porównaniu z godzinami rosyjskiego języka, Maje być obiektem badania lem rosyjska literatura w hranicach dnešnej Słowakii, albo to maje być badania, które zachopyt i Podkarpacką Rusię, Lemkołynu, Wojwodinu i Severną Ameryku. Kiedy studenty byli za to, żeby poznakomyty się tak samo i z literaturą współczesnego Podkarpacia, czy literaturą Lemkiu, Padiak przydzielił w ramach swoich lekcji 6 akademicznych godzin z poznawaniu literaturnego procesu u Lemkiu. Wdiaka temu dnes możesz trzymać w rukach chrestomatiu, która holem czastkowo przybliżuje studentom, ale i wszystkim zainteresowanym współczesną lemkiuską poezję. Triomy przedstawicieli współczesnej poezji. Padiak u swoim pryruczniku zamierzał się na trioch poetów. Nestor Rzepeła je przedstawiony w czasty, która maje nazwę Międzynarodną poezją i budytelstwem. Między tradycją i nowatorstwem to rozdział knychy, jaki prezentuje poezję Petra Murianki. Pośrednim wybranym

tych Padziaka to literaturne portrety trioch reprezentantów poezji na wyhnaniu. Walery Padziak wydał nowy prierocznik u własnym wydawatelstwie Padziaka i wydania publikacji Pitpory Ulomko Sojus w SZA i Kanadzie i Karpacki Międzynarodny Instytut w Higanam, Connecticut SZA. Czwer, 7 maja 2026 roku. Z nyni przypomnieli sobie igumena Ignatija Czokynu, autor listy Petro Medwit. W niedzielę 3 maja 2026 roku w Klubie Kultury Staryna w Znyni odbyła się wspominowa podia z nachody 50. rocznicy śmierci prawosławnego duchownego igumena Ignatija Czokyna, rodaka z rosyjskiego sela Krywej, Znyńskiego okresu. Podia pod nazwą Światłopis i Zhorba, której organizatorem było obczańskie Združenie Sobornost, uczestnym dała możliwość widzieć unikatny, do tej pory niepublikowany fotografii Pawła Brejera, który wynikł w Skyti na Horbi u Seli Krywej. Znymki z 1980 roku. Jak informował protojerej Petro Soroka, prawosławny i duchowny posadnym, unikatne fotografie były zrobione w rokach 1981 aż 1984 i renomowany słowacki dokumentarysta Breyer ich robił w ramkach socjalnego dokumentu o żywotie Rusyniów w Bliczskiej Dolinie. Cytowania. Sud to czarno-biły fotografii karpackich drewnianych chramiów, duchownej osobnosti igumena Ignatyja, putnyckiego miścia Horb i Połonyn, które stale obejścią i pokrowytelom generacji, jaka leszyła się wrzelem w naszych wspomnieniach, informował Soroka. Otec Ignatyj był pierwszy monach z posered tutecznego rusyńskiego narodzenia, który przyjednał się do prawosławnej misji Hladomirowi w 20 rokach minuszego stolicia, jak jeden z niemnogich zjistał na Słowakii, a je tu i pochowany. To trik przypominamy sobie 50 roków od jego błażonej śmierci. Pojasnił prawosławny duchowny i zasadnoho. Igumen Ignatyj. Igumen Ignatyj Johann Czokyna, jaki żył w rokach 1899-1986, się narodził u Seli Krywej do rodziny, która w czasie jego narodzenia była grekokatolicka. U 1922 roku ciłe seło przeszło do prawosławnej cerkwy. Młody Joan w 1925 roku był postrzeżony na monacha i przyjął imię Ignatyj. O rok późniejszy był rukopołożony na diakona i do jaki czas żył u monastyry świętego Joana Poczajewskiego w Ladomirowi. Pak był posłany do Prahy, gdy ho władyka Sawwati Wrabec rukopołożył na jeromonacha. Pak służył na terytorii Słowakii na kilku parochiach. Początkiem 1960 roku odeszł na pensję. Wernął do rodnego seła, gdy na werszku zwanym Horb zbudował skit. Tam przeżył resztę swojego życia asketyczno. No wse przyjął ludzi, którzy za nim chodyli. Tak samo każdy rik organizował odpust na chramowy praznik kapliczkę u swoim skyti. W mer po tym, jak się wyspowiadał, wykonał swoje osobne modlitwowe prawyło i poproszczał się z ludźmi, którego przyszli na wszczywyty. Pochowany był koło swojego skitu. Prawosławny wirujuczy storik putują ku jego hrobu na praznych preobrażenia gospoda. Toho czasu igumenom Ignatyjom zanima cia świeszczenny synod prawosławnej cerkwy w czeskich krainach i na Słowakii w powiązaniu z propozycją na jego wychołoszenia za światoho. Prochodzi proces prowirowania jego żywota i zbierania dokazów, które by mogli westy ku jego oficjalnej kanonizacji. Matura z lemkiwskiego języka. Trzy osoby w ciwi polszczy. To sposób wkazaty kym z mem. Autor dopisu Natalia Małecka-Nowak. Trzy osoby w ciwi polszczy pisali toho roka maturu z lemkiwskiego języka, choć deklaracji było sześć. Egzamin proszł w trzech miastach – w Głogowi, Peremyszli i we Wrocławiu. Jedną z maturystok była Zuzanna Prokopczak z Głogowa, dla której wybór przedmiotu był świadomym riszyniom związanym z dostomennictwem i kulturną pamięcią. Zuzanna zdawała ispyt w swojej szkoli, drugim zahalnooświatnym liceju imienia Kopernika w Głogowi. Jak przyznaje, wyszłszy z sali, czuła polechszenia. Po egzaminie czuję się bardzo dobry, arkusz nianę zaczudował i mam poczucia, że dobry mi piszło, opowiadać. Do wyboru były dwie temy. Pierwsza z nich to, jak w literaturze przedstawiane są Rusyny Lemki. Porównaj sposoby ich opisywania w wierszach Aleksandra Duchnowicza Jarusyn i Iwana Rusenka Lemki. Druga tema to, czy historyczne podii może inspirować twórców. Rozważ problem, odklikujący się do fragmentu dopisu Natalii Małeckiej-Nowak, Hołos mrze folklorom a formom i wybranego tekstu z lemkiwskiej literatury. Zuzanna ryszyła pisate wypracowania na pierwszą temu, cytowania. Wybrała ją analizu wersiów, które w pozytywny sposób opowiadały o Lemkach, ich miejsce w historii, znaczeniu rodziny, wiry i życia w wspólnoty. Pojaśniat. Język chyży, a nie lem egzaminu. Do matury z lemkiwskiego języka Zuzanna rychtowała się sama. Czytała knyżkę, perezrała arkusze z poprzednich roków. Jak podkreślat, osnownym było, że

z jazykom maje kontakt od dityny, cytuania. Lemkiuski jazyk znam z chyży, by się dujemy nym na sztoden. Pysaty nawczyłania uczytelka Margaryta Herbut, iszczy w osnowni szkoli na zaniaciach lemkiuskoho języka. Kole praktykuje się to prez roky, egzamin nie jest niczym trudnym. By się duje maturystka. Stresu tliżne było. Cytuania. Komisja była bardzo życzliwa i od początku zrobiła dobrą atmosferę, dodaje. Okrem lemkiuskoho, Zuzanna zdaje też angielski język na poszerenym riuny matematyku i chemię, który planuje studiować na Wrocławskiej Politechnici. My narit, który ma swój język i kulturę. Jak przyznaje, dołho nie znała, że matura z lemkiuskoho jest wzahali możliwa, cytuania. Kolejem się o tym doznała, od raz podumałam, że choczu spróbuję. Pić perłania rodyna i znajemy, który zdawali to egzamin w poprzednich rokach, opowiadać. Jakby się duje, choć maturu z lemkiuskoho języka pisze bardzo mało ludy, to sam fakt zdawania ma jego przeznaczenia, cytuania. To dla nas sposób wkazaty, że my naród, który ma swój język i kulturę. Wiele osób furt nie znat kim są lemki. Czuję odpowiedzialność za to, żeby ona spamiętała i peredawała to tu historię dalej, podkreślać. Zuzanna od paru roków występuje po świecie razem z Keczerą, a jej didowe pochodzą z Ostawyszy i Bodakił. Peremyśl, matura w ukraińskim liceju. Drugi maturysta, który pisał maturę z lemkiuskoho języka, zdawał egzamin w ukraińskim liceju imienia Szaszkiewicza w Peremyśle. Jak peredała dyrekcja szkoły, dla komisji był to pierwszy maturalny egzamin z lemkiuskoho języka, a sama podia wyklikała wielo zainteresowania, też z ohladu na rytki z przedmetu. Kiedy idę o szkołę, była to już dla nich druga matura z lemkiuskoho języka. Pierwsza odbyła się w 2019 roku. Trzecia osoba zdawała egzamin we Wrocławiu, w 8. Zahalnooświatnym Liceju imienia Bolesława Krzywoustocho. Symboliczny kontekst ma fakt, że jeden z tak nieczyslennych egzaminów z lemkiuskoho języka proszą jak raz w ukraińskim liceju. Osobliwo, że w publicznej debacie furt jawlają cię hołosy o statusie toho języka. Przypomnijmy, że to w jednej z wypowiedzi spiweduczej z pilnej komisji Uriadu ta nacjonalnych i etnicznych mężczyzn Hryhory Kuprianowicz i przy tym przedstawnik ukraińskiej mężczyny określił lemkiuski język jak dialekt. Dyrekcja Peremyszskiej Szkoły nie chciała odnieść się do tej kwestii, ale pozytywnie ocenila aktywność maturysty. Cytuania. Ten egzamin był ważny dla naszego maturysty. Przeżywał go. Jak podała dyrektorka liceju Joanna Baran, uczennik rychtował się do egzaminu sam, jest wychowany w lemkiuskiej kulturze i dobrze osłuchany z językiem. Dla egzaminacyjnej komisji była to pierwsza nagoda, żeby brać uczest w maturze z tego języka. Sam egzamin wyklikał zaciekawienia i jeszcze przed egzaminem maturysta przywiózł paru zwrotów dla zaprezentowania, jak zwuczy język. Dyrektorka zwróciła uwagę, że choć matura z lemkiuskoho języka nie przekłada się na dodatkowe punkty w rekrutacji, jest wydymym sygnałem ambicji i poszany dla kultury i tradycji, z której wywody się uczenek. Wszystkim maturystom serdecznie gratulujemy. Arkusz z tegorycznej matury znajdete w dopisie. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LEM.fm protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

0: Słuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

0: Денис Бочаров из группы «Невеста» завершили.
1: Тот программ повторяме.
2: Слово вечера. Программа о словах наших и не наших. Для пьяных словами и сливжаждаючих. О языку и на языках. Слово вечера.
3: Слово вечера о языку и на языках. Вы там Краснодемко Дымко Трухановский с той стороны. Ciszu się bardzo, zas się czujemy i że też dyskutujemy na różnych kanałach. To bardzo fajne. Ja się czasem welo dowiduję i jest o czym być i dołaty. Za to drogi radiosłuchacze, dnes nie będę się rozwijał na początek, bo na początek taki do być i do niczym nie mam nic do powiedzenia. Za to włączymy nasz dżingiel i wrócimy do tych dyskusji, które były w przedszych programach.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E jest też zmanierowany. Serc słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerkoł.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juchas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znaką.

Tak, wiertamy do studia i do Słowowici. No i od razu idę z tą temą, o której już prędzej zapowił, bo pryj nachodzi paschalnego pozdrowienia i, no i naszej temy. Gutomu przyszła mi taka widomist, no a i zaczęła się, nie powiem, dyskusja. A jeszcze jedno przypomnę, bo analizowaliśmy pozdrowienia światoczne paschalne Chrystus Woskres i dwie formy odpowiedzi. Woistynno i woistynu Woskres. O tym zme by się dowali, o tych różnicach. No i tu jawiło się takie zwidania, które zdaje się mi, pewno nam się już dalej jawlało, aż i może do znedawno zme by się dowali o formach, na przykład prynazewniki ku i gu, no, o tych dwóch formach, albo i ich krótkich ekwiwalentów k, g. Kumi czy gniomu, o, na przykład, kniomu. No i z toho chyba się mi zdaje, naszemu słuchaczowi samo wyszło z widania, skoro przeczytam, czemu zakliku woistynno, woistynu je wo, a ne we, krótko, w. Tak, wistynu, albo w wistynno. Kiedy po tym jest, aha, tu pojaśnię, bo do rozwinęte zwidania, bo jak wyszło tam z późniejszej konwersacji, iszło o występowanie własnego, a nie so własnego. Kiedy po tym jest i, tak, znaczy, że po tym jest własny. Cytone tak, że wo stoi przy literowych zbytkach, a samo we jest to, jak jest własny. Na przykład wo Wrocławiu. Ja jeszcze dodam, że nasz słuchacz jest z Wrocławia. No i faktycznie, idę tu o to, tu różnicu D jest wo, to ta krótsza forma, a koli występuje w. O tym z Mekus podyskutowali, czy najdę się da jaki pryncyp. I faktycznie, jakbyśmy tak posmotrili i zaczęli to rozbierać, co się w tym jest, że to ta forma wo, znaczy z własnym, ona by mała występować, jak po niej stoi dajaka zbytka paroch so własnych, znaczy ciężkich do wymowlenia i tak dalej, i tak dalej. Ale zacząłem to prowiriaty w różnych słowiańskich językach i to nie do kińcia tak wsiady jest. No ale jak pewno znacie, musimy zaczęty od początku, od Kalsia jawili tak dwa ekwiwalenty w, wo, z, zo, i tak dalej, i tak dalej. No, dobry. Najpierwsze teraz powisty, że kolisy jeszcze na tym praslawiańskim, cycerkim, słowiańskim gruncie występowali, jak znamy, a jeszcze ku spizniejsze też występowali tak, o których nieraz im by się dówał, pił własne, tak krótko własne, które nazywali się jeramy. No i potem w z taki krótki własny win występował, jego refleksy, jak kiedy kto by znał czytaty cerkownosłowiańską azbuką, to na pewno spostrzegł, że tak sud często przy kińcy slił, często w sredyni słowa, on sud podobny do dneśniego naszego twardego i miękkiego znaku, ale to w kolesi było czysto sztosy incze. No i jak to się stało, że mamy dnes w i wo, z, zo, w tebe, w mene, ale zo mną, z nahody, ale z odwista roki, o, już te pewnie wydumują, zna te różne premiery. Odże to jer przyszedł taki czas, że one się nie utrzymali w języku. Znaczy, one zniknęły. Ale nie wszystkie zniknęły, bo jedna, w zależnie od pozycji w słowie, pomiędzy słowami, w reczeniu, w różnych też zbytkach, albo się redukowali, znaczy zanikali, albo perweli się w pełnej własnej. I tu jak raz to twardy jer, który stojał za w, albo za z, win albo zniknął, albo zmienił się w pełnej własnej o. No i od tale mamy jak raz dwie formy. W paroch innych przynazywnikach też, ale
daju ich jak primjer. No idemy do toj tezy, czy wse musi dbyty forma wo, kiedy po niej stoi dajaki, dajaka zbytka paroch sohłasnych, czy ciężko wymowyty, czy słowo zaczyna się od we i tak dalej, czy analogiczno z tym prynazewnikom z, no i zacząłem smotryt w różnych językach. No i wydaje się mi, że tu nie do kińcia tak jest, bo kiedy sobie zaczniemy smotryty, to mamy w chrze, mamy w gorliciach, mamy w szkoli, ale mamy we wszystkim. Tu już mamy faktycznie zbytku, ale mamy na przykład z bratą. Br, z br, to już też jest się robić z toho taka można powiedzieć zbytka. Mamy ze szkoły, ze wszystkima, ze mną, ale już z tobą. Tu oczywiście jeszcze pamiętajcie, że to wszystko, w zależnie od pozycji ony, to z może się zmienić w s, bo się... Bo to przy dwóch słowach ono ochuchnę. No i takim zaczął smotryty. Ty nasz słuchacz z Wrocławia, który żyje w Wrocławii, a ja żyłem, o to tak, bo żeby to miejsce usłupło w Warszawie. Tu mamy w i w, w Wrocławii i w Warszawie. No, ciężko powiedzieć, że dasz to wymówić lekrze albo ciakrze, bo to się mi zdaje pouczenia w i z następującymi słowami, one zachowują się dosyć nieregularnie. Się mi zdaje, jakbym miał to podsumować i odpowisty na to zwidania, to te warianty na pewno wyrastają z tego dawnego stanu, kiedy to te krótkie prynazewniki mali jeszcze jer. Po tym możliwe, że był gutomu da jaki pryncyp. To najczęściejsze tak jest, że przy tych zbytkach może się jawiło o, a tam nie było, gdy nie było tych zbytok, toho one było. Ale się mi zdaje, że tu nie jest takiego mocnego pryncypu, który moglibyśmy zapisać, za to, że to już tradycja i historia języka i rozwitku i fonetycznego i czysto inczego tradycji zapisu i wielu pewno inczych procesów i faktów zrobiła tak, że to, co się w języku utwierdziło, ono ma to tu dłuższą formę wo, cy, zo, a drugie jej nie mają, to będzie w i z. Ale ja bym tu jeszcze wrócił do takiego czegoś, bo tu załóżmy, że już im odpowiem na to, ale z posteriuchiem, to znaczy zafiksowałem, znamy też o tym, że okrem tej wokalizacji toho jera, znaczy peremina toho jera w o, bardzo często w prynazewnikach też inne procesy zachodzili i to już w późniejszym periodzie rozwitku języka, na przykład taki proces, o którym zmy, tu długo by się dwali i nieraz, znaczy to i wymieny o do i w nowo zakrytych składach, znaczy też to się kinczat na sołasnej. No i mamy tak prynazewnika jak pid, to idę od dawnego pod. Mamy nad, tu jak raz nie alternacji, ale i one mają to dłuższą formę, bo pido mnom. Nie? Pid mnom, nad mnom, ale pido mnom, nado mnom. Aż i tak akcentujemy, tak jakby to było jedno słowo, choć tu mamy związek prynazewnika i nazewnika. Nie wse, bo oczywiście w dakotych przysłownikach mamy pisane razem predo wszytk. Mamy pred, czy formu pełnogłosnu pered, ale w toho roda po uczeniach będzie predo wszytk.
tak? I za to trzeba pamiętać, że to nelem z, ale i to te incze prynazewnika pid, cy, nad, cy, peret, pred, to ta korotsza forma. Ale kiedy już zme przy tych nazewnikach, przy nazewnikach, o, może tak, trzeba muszę jeszcze wspomnieć jedno, że to wse wspominam, jedna z takich ważnych, ciekawych, też fonetycznych przykmet lemkiewskiego języka. Taka ciekawinka, no ale bardzo fajna. Kiedy to prynazewnik, to we przede wszystkim, tak we, nam kus przechodzi w inny zwłok. To znaczy mamy w mene. Mamy na przykład, oj, ciż prynazewnika pamiętajcie, uczyli się z innymi częściami i na przykład w czasosłowach, tak? Mamy w merty, w daryty, w mene, w noczy. Ja tepe specjalno to wszystko rozdzielam, a tylko, że na pewno staczyli taką wymowę, o tym na pewno im kolisy by się dual, jak h, mene, noczy. Wczera noczy było studeno. Był mene wczera cymbor. Merty, daryty. Ale tu też trzeba uważać na jedno, że czasem mamy jeszcze drugi wariant, jak znamy, mamy w języku to par zwłoczny i głuchy, że tu jak raz h występuje to d, to ta fonetyczna zmina w wymowie, kiedy stoi przed zwłocznym, zwłocznym sogłasnym, to znaczy gmene, gnoczy, gmeraty, gdaryty, ale kiedy to we w zapisie, a he, które w innych przykładach było stoi przed głuchym, to już się zmienia na ch, chtebe, chpasty, chpyty się, i tak dalej. Także to te wszystkie fonetyczne, o tych wszystkich fonetycznych wariantach trzeba też pamiętać. No i tak u nas skoro może jeszcze konkluzję. Nie naszał jem isto bars takiego pryncypu, który by absolutno tworzył, koli jest dłuższa forma tego prynazewnika, a koli krótsza. Tu raczej na ucho trzeba to ryszaty, a nie pryncypom. Tak już się zrobiło w tradycji, w historii języka, że będzie w Wrocławiu, w Warszawie, będzie w Chyży, ale będzie ze mną, z tobą i tak dalej. I tak dalej. Tu trzeba bardzo uważać. Zaproszę was na muzyku, bo jeszcze mam jedną temę do pretrzych programów.

A ja te pernewernu do programu z Peret Tyżnia. Za to, że to już tak jak im dumał, już pierwszy udar w Derjajut na mene bił cerywiane. Znaczy z moją hipotezą o etymologii nazwania seła bił carewa. Tużnym tomu im się dało o tym, że wszystko mi idę ku tomu, że to nie idę od biłoj carewoj, ale idę o bił carewa. Od owec. Albo od wilczariu. To już nie, w tym momencie nie istotne. No ale tu paru takich hipotez się mi po prostu złożyło. Za to lemiszczy dopełnił i pojaśnił, że też do tomu rozwiązałem pierwszy zapis biłcarewoj, jaki mał wyt Biby Czareban. I win się z niczym nie schodyt, ani nie zhodyt. To znaczy z absolutnie żadnym pizniejszym zafiksowaniem nazwania seła biłcarewa. I za to by się duje o tych hipotezach, bo to chodnych to dumam, że już dnes nie wyriszyt na pewno, jak to było. No, to było paru sot dobrych roków temu. Ale by się duje też ten tomu, że może możliwe, że nazwę jej paleograficzna hipoteza, znaczy to zapis z czużego systemu, albo zapis kohosych, to czuł rusyńską formę, ale pisał jej po łatynie, tak? Za to mu się złożyło to w Biby Czareban. No i tu im powiem o tym, a dyskutuję jeszcze z jednym biłcarywianą na to tu temu, że możliwe, że tot, kto zapisywał to pierwszy raz to nazwania, mich znaty załóżmy lepsze kiryliciu jak łatynku. Mogłoby ty inaczej znał łatynku, a wiedział możliwe kiryliczny zapis, choć tu dokazu nikoli już nie będziemy maty. Ale sam to mechanizm podobności pomiędzy dwoma tyma systemami pisma, a ja tu w swojej hipotezie jem postawił takie sztosy, że to Biby Czareban, łatyńskie B i kiryliczne W maje taki, wygląda tak samo w zapisie i tu była moja osnowa ku temu, żeby wywodyć to tu hipotezu. Tam drugi czasty toho zapisu z 14. stolicia, pierwszego zapisu Biby Czareban, drugi składał siódmejsze ważne, tam one raczej dopełniły moją hipotezę. Tak, cytak, to ta pierwsza hipoteza, kto jej zapisał, nie słabo rozumiał system, znaczy kuz go musiał perekrutyć, zapisał tak, jak czuł, albo tak, jak mu się zdawało. No i tu jeszcze jedna taka hipoteza wyszła, że przy tym też przy tej wersji, że jednak kiedy dach to zapisał, to musił dać to poputaty, choć to raczej była taka systemowa, bym powiedział systemowy błód, jak tak jednorazowy, jaki taki lapsus. No bo tu też trzeba doprecyzować, to Biby Czareban wygląda kosmiczno, prosto, więc z niczym one możemy pouczyć, absolutnie z jakim slawiańskim, czy może już prosto polskim słowom, rusyńskim słowom, zachodnioslawiańskim czy schodnioslawiańskim.

tam už vidnú redikciu i vokalizáciu Jeriu. Ja tiež v svojej hypotéži beši dovajem, že na kínci dach tohto suchal, že tam mohlo byť o, abo dlhé o, vyučarevo, z toho biby čareban, to jednak mich toto potraktovati jak nosový, vlastný, znači možlivé, že znal polský jazyk i tak ho zapisal čerez AN na samom kinci. No stos, tak si tak. A toto tiež môžu opravdáty, bo nosowych własnych w schidnioslawiańskich językach już to nie było. To te jery, o których im by się dual, już to zanykali, albo już to się wokalizowali, to jeszcze chyba, to jeszcze pretrza, bym powiedział, pretrze procesy, fonetyczne procesy. Tu widzimy protetyczne W na samym peredzie, kiedy by moja hipoteza była prawdziwa, to znaczy, żeby to iszło od owec, a to we widzimy w słowie wiucia, owec to już jest bez tego praktycznego we, ale w mnożyni wiuci, wiuczar i tak dalej. To, co dnes widzimy w takich słowach jak win, wikno, czy wisem, tam toho we kolisy nie było. No i stos. Ja proponuję, dyskutujmy dalsze. Lubię stawiać tego rodzaju hipotezy, a etymologia, jak już mi jeden bars, dobry mi znany pan profesor powiedział, że to bars, ale to bars. Ciężka skrypka chliba, ale trzeba stawiać hipotezy, żeby język rozwijać i żeby w nim grzebaty na tiłko, a jeszcze okrem tego będę to bars ciszyć. Nadziuj się, że i was zatopiszcie na demko@lem.fm. Podyskutujemy sobie dalsze. A to była Słowicia, Demko Trochanowski, demko@lem.fm. Piszcie, dyskutujmy. Słowowicia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowiecie.

przecież blisko jest dworzec. Wyjedź ze mną natychmiast.

brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

takie wesoły anioł. W leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem.

brzozami się wrata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wrata.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tydzień.
1: Ciarzenko na sercu płacze do ci.
2: Karpacka Ruś, numer 46, piętnycia, 11 żołtnia, oktobra 1946 roku. Hryhory Kochan z Florynky, powit Grybiu, pysze do stryka Teodora Kochana w Winnipegu, Kanada. Pyszesz to trochę lechsze stało dychate i weselisze, ale przez ostatni 3 lita wojny było duże ciężko. Dale pysze tak. Brat Jarosław, 33 lit, mnuszuj oseny zahynu, muczyny czaju smerciu, za nas psich, za rodynu i za ciłe seło. Brzeho nema. A to przez swoje upertist i neposłuch, bo jomu zdawało się, że on najmudrejszy i inny posłuchał. Zahynął, tak skazaty drugi raz, bo pierwszy raz był ciężko ranny w nohu od kuli w udi i mał złamaną. Kosty piszle na kawałki i to zaraz nyża kluba. I z tego się jakosy wyliczył. Postrzelany był na naszą weleju w 1942 roku. Potem bidował i liczył się ciłe lito i wyliczył się. Był chłop zdrowy, a tak marno piszą. Nie znaju, może kto z rodyny brze wam to opisał. Żył liszczy, słowa Bohu, tety Paraska, Eudokia, tety Paraska Diłka Marysia, oddała się tych miastnic i tu koło mene żyje. Doma jeszcze Orysia ostała się. W Pecio ich syn pomer. Był żenaty, ostało się dwóch chłopciu. A nasz brat Anio siedzi zaaresztowany przez to tu podiju Jarosława, ale ma je skoro wyjdę na swobodu. Bohato naszych lemkiów wyjechało do Rosji i z Florenki ponad 50 familii, a dekotry se łaciły. Może tam lipsze wam o tym widomo? Tam jest lipsze, bo u nas bidota, chory, neuroczaj. Ale jak im żyje się, to nie znamy, bo nie pyszut. Ja sklepu nie prowadzę, nie dało się, lem pracuję na zemli. Zle mi nie jest, ale pereżywałoś riszno, że i worocham moim toho nie życzył. Boch wielki dopomich to peremoczy, ależ to te prestany nie witamo. Antonia Haponiuk, Salej, w Lorraine, Ohio, dostała pismo z rodnego seła Kwiatony, Gorlickiego powita, pisane 8 wersnia, septembra 1946 roku. Pyszut, że to dostale pakunok, kalendar i gazety, jakie ona im posłała. W pakunku były 4 pary czerewik i groszy, jakie jej posłali, przyszle w porządku. Dalsze w tym piśmie przedstawiają listy o bandytach. W Pankni bandyty powisyli 25-rocznego parybka, bo skazał polskiej policji, gdzie to ta banda skrywała się. Polska policja grozi surową karą każdemu, kto znaje dasz to bandytach, a nie donese własnym. Tak to parobok w Pankni znał o bandytach i dał znaty policji. Zaraz przyszli bandyty do seła i toho parybka powisyli. I z toho wydno, że bandyty mają swoich agentów i w riadach polskiej policji, które zaraz peredają bandytom koleda, kto donese na nich policji. Dalsze w tym piśmie donosia, że do uścia przyszedł prawosławny świeszczennik i ludzie w ciłej okolicy duże tiszat siatem, bo pierwszy był u nich polski świeszczennik. Petro Drabiak w Lorraine, Ohio, peresał w redakcji Karpackiej Rusy pismo, jakie on dostał od swojego szkolnego towarzysza Tymka Susitko i z seła Poworoznyka, powit Nowy Sącz. To szkolny towarzysz prosit odnajty jeho tetu Juhasku, pomorzu Galek, i Sofiju, pomorzu Żelazna, i peredaty im pismo. Przed wojną one żyły w Brooklynie. W piśmie do tety on pisze. Powidomlu was, drogie tety, że mama moi wyjechali na schód, a ja ostał się doma. Bo znate, że po tej strasznej wojni, jaką my ho perażyli, to naród się straszno zniszczył i z tej rozpaczy tak każdy się tu lat poświti, bo i tak nikt nic nie maje, i tak nic nie czyje. Ja żenatej i mają już 4 ditej. No lębidu pchają z dnia na den, aby bliżek smarty. Może wy i czule o naszej bidi, no jednak to, co toho nie perażywał sam osobisto, nie może sobie wyobrazyty, jak to wyglądać, bo nie wszystko jej gazety opisują, albo radio hołosyt. Z niecierpliwością budu ożydaty jako i nie bud widomosty od was, drogie tety, co żyjete i jakie wasze powodzenia. Ja nie znaju, że to jest z wami, czomny czy nie piszete. Teper takie pyszut, że to nikoli nie pisali i wszystkie się odzywają, a o was ani słychu, ani dychu. pozdrowlaju was wszystkich razem i żelaju wszystkiego najlepszego. Wasz Tymko Susitko, syn Teodora Susitko z Kocuriu. Stefan Kopy w Bristol pouczył pismo od brata Biżęcia w Germanii. W tym piśmie była kartka od jego towarzysza Mikołaja Kastranec z Odrechowy, Saneckiego Powita, który prosił swoich krajanów pomocy odszukać jego ciotecznego brata Iwana Hrubiaka. W 1938 roku tot Iwan Hrubiak nachodził się w Buffalo. Jeśli by kto znał jego adres, albo on sam najpisze na adres Mikołaj Kastranec, postkom UNRA, tym jeden bisem sim. Niemci.

oczy, pozerajucoj w oczy lem. Prytul żenia waniczku,

pozerali na chmaru len. Čom ty chmaro zazdrostiš?

Jest to taki wersz, co straszni opaczni tłumaczyły. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do indy nie można było publikować. I faktycznie niegodni go byli zrozumieli i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzieńczy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wersz. Czy pora, pora, czy to smerć, smerć, czy stop, nie ruszymy, czy Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowie na wesilu każą ty synu śpiewati, śpiewaj! Toto lem, synku, znaj, że prawdę tma tem, lem kołyna jedna, lem.

Dobry den wszystkim słuchaczom. Pewni to też to czasom wyjdą na dajaki wekszy spacer po szlaku w lisi i znają do znaczenia hołownych szlakiów. Ale celem takie kolory możemy hen spitkaty, aż to z różnymi tabliczkami, cyframy, czy inszyma bazgrołami. W naszej audycji, która się zowe Lisom Lisom, chciałbym opowiesty o tym, co to te lisnyki malują po drzewach, czom tak robią i co oznacza, że to drzewo ma na sobie taki kolor, a tamte kuzdale już inszy. Zapraszam, Roman Ciurek. Może zaczniemy od literok, bo skoro najmłodsze dzieci zaczynają od nauki alfabetu, to i my zaczniemy literkami. Często w lisach, gdy występuje duże chrobaki, szkodniki, znakuje się drewa, który służy jako takie punkty kontrolne do obserwowania tychże właśnie chrobaki. Cyny występuje jaka gradacja, czyli masowe pojawienia się takich owadiów, albo jak prudko rozwijają się takie chrobaki i ciły kolonii. Tody na takim terenie możemy najty drewa, na których są wypisane najczęstsze farbą, dwie literki P i K, które zwyczajnie oznaczają właśnie słowa punkty kontrolne. Podobne znaczenia tyczą się konkretnych gatunków chrobakiów. Przykładem może być to oznaczenia BM, które odnosi się do takiego chrobaka, który się zowie brudnica mniszka. No to jest taki motylok, który może narobić duże bidy, jako jest za duże. Zazwyczaj w takich miściach oznaczonych właśnie literkami BM lisnyczy wywyszają różne pułapki feromonowe właśnie na takie motyli, żeby ich zimaty i preanalizować kilku ich je na danym terenie i jak to ta populacja się rozwija, ceny je ich za duże, jak to wszystko wygląda. Oprócz takich literek jak BM mamy też literkę W, która oznacza, że w pobliżu można znajdę punkt, gdzie czerpać się wodę. Albo i literku E, która sygnalizuje, że na tym drzewie albo i w tym drzewie ma gnizdo jakiś rzadki ptach choroneny, jak na przykład bielik czy bocan czorny. W określeniu odległości od takiego drzewa lisnyczy nie może prowadzić żadnych zabiegów, to znaczy nie może wytynać dereł, obtynaty hołuzia, czy kopaty czosy. Po prostu jest taki zadany okręg o określeniu wielkości i w tym okręgu nie można prowadzić żadnych zabiegów, żeby nie położyć, nie straszyć tego choronnego, rydkiego ptacha. A jakimi oznaczeniami możemy się stryty jeszcze w lisi? Czy są to jakie kolory albo tablici? Po krótkiej przerwie ruszamy dalej z tą temą, a teper posłuchajmy grupy Ruch z pisneczką Koło Młyna.

wertamy po krótkiej przerwie z ruchom do temy oznaczeń w lisi. Literki już mamy za sobą, kuzmo tych literkach powile, można teper perejty do jakich cyferok. Często na derewach można spitkaty wypisany taki dłuższy 4 czy 5 cyfrowy ciąg, który oznacza zazwyczaj numer danego oddziału, w którym akurat się znajdujemy. Zazwyczaj lisniczy wypisuje to te cyfry na hranyciach danego oddziału po to, żeby lepsze mu było się zorientować w terenie. Często też do tej cyfry, która oznacza właśnie numer oddziału, dopisuje się też jak wielki jest to oddział. Kiedy chodzi o cyfry, mamy jeszcze jedne oznaczenia, sąd to żółte numery. I kiedy na takie drzewo trafite, no to ma też szczęście. Słuchajcie, żółtyma cyframy i opaską najczęstsze pidny ma, znakuje się tak zwany drzewa doborowy, albo inaczej drzewa zwany matecznyma. Jakie to drzewa pewnie widate? No słuchajcie, to jest, że tak powiem, taka elita naszego kraju w serii dereł. Najkraszy, najprostszy dereła w Polsce o najlepszych cechach. W ciebie Polsce jest ich około 9 tysięcy i są to różne gatunki. Właściwie to praktycznie każdy gatunek. Od sosen, peres, duby, buky, aż po jaleci. I z tych dereł właśnie przede wszystkim pozyskuje się nasienia. No, żeby peredłużyty to cudowy gen danego osobnika właśnie. No jak pewnie się dodumujecie, oczywiście jest absolutny zakaz stynania takiego drewa matecznego. Często też na drewach możemy spotkać numery drogi pożarowej. Numery to te malowane są czerwonymi cyframy na białym tli na drewach, które stoją przeważnie obok skrzyżowania innych dorych po to, żeby w razie do jakiego ognia w lisi straż mogła prudko do ich chaty i żeby znali, którą drogę najlepsze do ich chaty, do dilanki, w której się pali, albo właśnie, żeby osoba, która zgłosza do jaki ogień, to mogła prudko powiedzieć właśnie na przykład na jakim skrzyżowaniu się znajduje. To wtedy będzie lepsze takim służbom do ich chaty. I tu mam, że już cyferki, literki mamy za sobą. Możemy przejść do koloriu. A kuz ich jest. Za to może na początek takie dość charakterystyczne oznaczenia. Żółta opaska dookoła drzewa. Namalowana oczywiście farbą. Są dwa rodzaje takiej opaski. Jedna jest perrywana, druga nie. I perrywana żółta opaska oznacza, że to drzewo jest hranycią lisa nasinnego, czyli lisa, z którego lisniczy pozyskują szyszkę, czy oriszkę buka albo duba. I w takim lisi można wykonywać zabiegi gospodarcze. Czyli na przykład często jest tak, że stynę siada jako sosnu na drzewo konstrukcyjne, i jak ona wpada, to przychodzą ludzie zatrudnieni przez lisy państwowe i zbierają dla nich szyszki, z których później wyłuskuje się nasienia, żeby można było skiełkować z nich nowe siewki o dobrych cechach. A kiedy chodzi o opasku żółtu, która nie jest przerywana, też to oznacza, że mamy do czynienia z fragmentem lisa, który jest zdecydowanie harszczy od innego i jest lisom nasinnym. W takim lisi też pobierać się nasienia, no ale nie można już takich drzew stynaty. Trzeba to wtedy zatrudnić do jakich alpinistów czy himalajistów, którzy specjalnie wchodzą na czubok drzewa i zbierają szyszki na przykład. Specjalne firmy są do tego i lisy państwowe takie firmy zatrudniają. Czyli już znacie, że żółta opaska oznacza lis nasinny i przerywana jest od tego, że w takim lisi można stynać drzewa, a fragmenty lisi, który jest otoczony opaską
neprerywaną derewsia nestynat. Jak my już przy żółtym, to jeszcze dopowiem, że kiedy na derewie mamy namalowaną żółtą kropkę, to właśnie oznacza, że z tych dereł będą zbierane na przykład szyszki. Czy jeszcze są te jakie kolory na tych derewach? No posłuchajmy teper kawalczyka od krainy mrii, który się zowe czas rikoju pływę, a po nim powiem wece, jakie kolory jeszcze mamy namalowane w lisi.

wertamy po krótkiej perwi i wertamy do kolorium w lisi i na derełach. Jak już mowa o kolorach na derełach, to na pewno zna też, że kolorami w lisi oznaczony są też szlaki. Ale jaki szlak, jakim kolorom i który szlak deprowadzić? Są szlaki rowerowe, narciarskie, są szlaki dla koni, no ale przede wszystkim takie szlaki, które ma idę się piszką. Czy czarny jest najtiższy, jak to czas tudy dumać? No właśnie nie. Szlaki w lisi, czy to ogólnie pisze, nie mają jako tako podzielenia na tiaszkist. Każdy szlak, którym możemy perejty piszką, oznaczony jest danymi kolorami. Nad i pit tym kolorom je biła farba. I tak czerwony szlak to szlak hołowny w danym paśmi hirskim. Na przykład hołowny szlak beskidzki, to trochę drogą przebijać trasa Łemkowiny Ultra Trail, na którą każdego zaochoczują. Kiedy chodzi o syni szlak, to jest to zazwyczaj drugi pit z ladą ważności szlak w okolicy. Żółty jest szlakom, który łączy inne szlaki ze sobą, przeważnie syni z czerwonym. Czarnym kolorem oznacza się szlak, który łączy różne trasy albo prowadzi najkrótszą drogą do danego punktu. Za to najczęstsze określa się go jako najtiższy, no bo jak najkrótsze w horach, no to i najtiższe. Na koniec zielony. Tym kolorom oznacza się szlaki takie widokowe, edukacyjne albo takie, które prowadzą w jakieś charakterystyczne miejsce. Większość tych szlaki uznakuje się właśnie na drzewach albo na jakichś kamieniach. Za to wspominam, a i dumam, że to dość przydatna informacja. Jeszcze dodam, że na przykład czerwone, czy synie koliczko na byłym tli, oznacza początek i koniec danego szlaku. Są też oczywiście szlaki, z których możemy korzystać na rowerach czy koniach. Takie szlaki też są oznakowane różnymi kolorami i nad każdym z kolorów namalowany jest rower albo właśnie kin. No i na koniec najsławniejsze, dumam, oznaczenia w lisi, takie, które wywołuje najwięcej kontrowersji. Zwyczajna kropka albo kreska, to już zależy, jak to lisniczy mają w zwyczaju. Nie jest to kropka malowana farbą, no a najczęstsze sprayą. Lisniczy znakuje drzewa w ten sposób po to, aby wyznaczyć ich do wytynki. Robię to przede wszystkim dla robotników w lisi, zawdzięki czego nie muszę z nimi chodzić i wskazywać po kolei, które drzewa mają wytynaty, a które lisyty. Jeszcze do niedawna, kiedy spray nie były tak popularny, stosowano inną metodę. Lisniczy brał sokierku i z każdej strony lekko okorowywał takie drzewo do wycięcia. No to znaczy, dodumajcie się, kilka wece czasu oszczędzać się zawdzięki takomu sprayowi. Oprócz oznaczeń na drzewach możemy też spotkać tablici. Najczęstsze są to tablici ruchome, których lisniczy przestawia i który dumam każdy widział. Na wielkich żółtych tabliczkach jest narysowany człowieczek, lis, no a wszystko przekreślone jest czerwonym X-om. Dodatkowo jest informacja, że jest zakaz wstępu do lisa, z tego powodu, że prowadzona jest w nim wytynka dereł. Dodatkowo na dolenie tablici napisany jest termin, jak długo taki zakaz będzie obowiązywał. I tak to sobie pewnie podumać, no, aż to tam tablicia przejdu się na rybki, czy też ryżu gdy tam daleko. No i tam wchodzę sobie do tego lisa. No i tutaj chciałem właśnie przestrzec to, że robotniki ryżu tak dalej, że czujemy, że tam daleko, daleko ryżu, no to nie oznacza, że w mieście, gdy chcecie chodyty za rybkami na przykład, nie tyle chodynu prócze i na przykład nie jest tam do jakiego zawieszonego drzewa,
które zawisyło się jedno o drugie przy stynaniu. No i jest taka możliwość, że robotnicy na przykład zamiast siedzieć i czekać na jakiś traktor, piszli rizaty tak dalej, a to liszyli na chwilę, aż na przykład traktor przyjechał. I wyobraźcie sobie, że wy tutaj wchodzicie do takiego lisa i takie drzewo zawdzięki do jakiego witru chpadać. No jest to bardzo niebezpieczne. Zatem powtarzam jeszcze raz, że kiedy widzicie taką tablicę z okresowym zakazem wstupu z nachody toho, że jest na przykład stynka dereł, no to stosujcie się. Wyberte do jakiego inny fragment lisa. Jedźcie w prawo, a nie w lewo. Jedźcie kus do przodu, ale tu starajcie się nie wchodzić. I od mnie na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że zapamiętacie choć kus z tych wszystkich oznaczeń, o których im powił. Słuchali z tej audycji, która się zowie Lisom Lisom, a radił do was Roman Ciurek. Dziękuję bardzo za wysłuchania i zapraszam do następnych. A na koniec posłuchamy jeszcze drewutnich aranżacji Tychoj Wody. Majte się zdrowo i do

Anna Horvath. Ja już mam 89 rok. 40 ludzi z Bortnogo wzięli do Jaworznej. To było straszne. I tam muczyli. Za darmo, za darmiśko.

Prychodził tam akuratnie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej, jak z łatru zaczęły robić w czorni, w bortnim, z mychoło z łatry ładowały. I przyszedł ze świta i mówił, chowo z łatry postawiony, mamy na kredencyjku tak, na stojat. Tak na wido, żeby nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyty świtom, z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos zo stareńkiej grudy, neje ciasunku i neje, nej choć trud twój zo mną bude. Mamo, jak mało oddach, ja mam serca.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovorit Priaśił, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdzięki kamaradzkomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

0: Poczujete teper program z archiwum Radialem FM.
1: Czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
2: Czytania to podorosz, kotra nygda się nie kinczyt, dołcha, ba, kwiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
3: To czyta knyżki żyje dwa razy.
4: Radio czytalnia.
5: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
6: Dumam to czytam, czytam to jem.
7: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobiera.
8: Daj Boże dobry den. Witamy Was serdecznie w czerwowym odcinku audycji Radio Czytalnia, jaka ma na cili propagowania czytania, głównie czytania po rusyńsku, lemkiwsku. Na dneska wybraliśmy bardzo przyjemną temu. Budeme czytali teksty, w których jest besida o idli. Idżunia jest ważną częścią życia. Nie czuduje za to fakt, że często jawi się i w literaturze. Na początek zapraszamy do wysłuchania werszyka, który w szkole jest hosnowany przy wwodzeniu nazw osnownych dzieł.
9: Slavko Slobodan,
10: Marka Istywaryła,
9: Malka Maleńka, mamku prosiła, żeby ją mamka też to nauczyła. Soli ty, cukry ty, kwasny ty, popry ty, i Wera i Stywary ty.
10: Marku maleńku, tak mamka wczyła. Pozeraj Marko, jak robił dyło. Solu, cukru, kwasniu, popryu, i Wera i Stywary.
9: Marka maleńka z mamką robiła. Wszystko wsiadano, co trzeba było. Soliła, cukryła, kwasnęła, popryła i Wera i Stywaryła.
10: Nianko ił Marku chwalił. Mamka iła Marku chwalił. Kociatko iło Marku chwalił. A Marka nie iła, bo się bardzo zmryła. Recytowali Sofia Rutkowska
9: i Martin Rutkowski.
8: Koli nie chce nam się waryty w chyży, albo nie mamy na to czasu, możemy posylyty się w korczmi. Przed wojną tak korczm bardzo często wali Żydy. Mali oni hołou do robienia interesów, za to często byli bohaty. Posłuchajmy opowiadania o chytrym korczmari, który w nieuctywy sposób chcił się zbohatyty.
11: Jak cygan chłopa wyboronył. Dawno, dawno tomu na Lemkołyni żył sobie gazda Fecio. Nie weło się mu źli, ale nie był jakysem wielkim bohaczom. Struchał z bukowoho dereła łżyci, który pak prodawał na jarmaku. Wse, kole wertał z miasta, wstupował do korczmy Żyda Icka, jak umyniał po dorozi. Fecio barsy chwalił szczyryst i hostynni z staroho Żyda. Kole do neho zaszął, wse dostawał darmo dwa zwarene jajcia. Ale po miesiacy Icko powił Feciowy, że musyt mu zapłatyty za wszytkie jajcia, kotry ził. Fecio nawet się wtiszył, bo nie chodził niczego darmo braty. Obrachował se, że jak prez miesiąc dwa raz w tyżny izdył na jarmak i wseł ił po dwa jajcia, to budę musiał zapłatyty wisem grajcariu. Jajce w tot czas kosztowało pił grajcaria. Na drugiej den piszą do korczmaria z groszamy, ale chytry Żydysko wyśmijał jego rachunki. Powił, że choćby mu wziął ciłu gazdiłku, to i tak dołchnę budę spłaczenej. Gazda bars się strapił. Znał, że się nie wyboronyt, bo to chytrak Icko tak wszystko popereonaczat, że na pełno sprawu wygrat. Nie chciał wertaty domiu. Wydumał, że dzirgnę się na rosochaty sośni i budę po strapliniu. Zaczął hladaty po kieszeniach da jakoho motuska, ale jak na zlist, nycz w nich nie było. Nawet portki wziął se taki akurat, że nie musiał ich remenią perepasuwaty. Dumał i dumał, aż w kińcy wydumał pity do kowala, cygana i horia. Fecio znał, że to dobry człowiek i rachował na to, że może win pożyczyć mu motus. Jak wydumał, tak i zrobił. Ihor odraz wzrił, że Fecio czymsy się hryza. I tak dołho ho wywidował i ho muczył, że gazda opowił mu wszystko od początku. Kole skinczył, cygan zwidał. A to ty jajcia były wareny? Hej, a też by ni. Riuk chłop zaczudowany. Cygan zaczął się strasznie śmijaty. Fecko podumał, że kowal tak ciapereniał joho dolą, że zdurił. Ale w kińcy Ihor powił, że pomoże mu w bidzie, lem homusyt podaty w sudzi, jak swojego świtka. Perec sprawą w sudzi Ihor dał przyjatelowi jeden nakaz. Choćby się szto dijało, nemoż mu się było odozwaty, lem terpely wiżdaty. W sudzi Icko zaczął rachuwaty, że prez misiac Fecio ził 16 jajec, a z tych jajec byłoby 16 kur, kotry znesliby po jednym jajcy denno. To by było 480 jajec prez misiac, a z nich byłoby 480 kur, kotry nesliby po 300 jajec w misiac każda i tak dalej, wymieniał zadowolony prez hodynu. A Fecko nie odzywał się nijak. Sudziaś widował się ho. Cydasz to chocze powisty, a to dnycz. Nie dość, że Żyd zrobił z neho dziada, to jeszcze przyjaciel Ihor zrobił se z neho śmich i nawet nie pryszał do sudu. Wszystko iszło tak, jak se to zadumał Żyd. Sudia był po jego stronie i koli mał już wydaty sud, z wielkim hukom wlecił do sali Ihor i zaczął przepraszaty wszystkie spiźnienia i opowiadaty, czom to się tyłko spiznył. Posadył jem paru dni tomu warenów fizołów w zachorodzi. Baba mi besiduwali, że fizoła już po trzech dniach z zemli wychodzi. Siedzu i żdu aż zejdę. A tu minął już prawie tyżden i ani słychu, ani dychu. Pilsze jem już nie mich żdaty, bo mam fecia boronyty. A fizoła jak nie zeszła, tak nie zeszła. Taty, durny cychane, wydił jest da kole, żeby warena fizoła zeszła, zaśmiał się Żyd. A ty, Bortaku, wydił jest, żeby z warenych jajec kuriata byli? Odrzuk Ihor. I tak sudia Fecia unewinnył. Ale od toho czasu był win już lem w chyży. A warenych jajec do gamby wecenę wziął. Czytała Warwara Duć.
8: Lemkiłska kuchnia ostatnimi rokami staje się aż coraz popularniejsza. Kulinarny bloger docinia jej prostotu. Seret propozycji jarskiego idła czas to jawyć jakie solicia. Posłuchajmy bajku autorstwa Semana Madzelana, w kotri warianka, bohatsza polyłka zroblena z burakiu, do wariat kieselici i w jaki sposób kieselicia się boronyt.
12: Semen Madzelan, warianka. Do kwariała raz warianka, kieselici w pości, wydysz, wydysz, kieselicio, meny idiat hości. Ja czerwena jak malina, a ty blida, blida, a gazdowe tialem idiat, jak już na nich bida. No bo wydysz warianoczko, musisz o tym znaty, że dobroho priatela lem w bidi poznaty. Czytała Ania Dziamba.
8: Choć idło na lem kołyni było skromne, to ludy ne hołodowali. Wse mali przynajmniej temny, żutni chlib, do kotroho były przyzwyczajeny, a od świata i na kiermeszach hostyli się daczym lipszym. Kobasa czy miaso, kotrych nie iło się na sztoden, musili smakować wyjątkowo. pak, kiedy przyszło wyselenie na radziańską Ukrainę, ludzie tu żyli za tym, co mali skorsze.

0: Oj, żeno, pohniwali my Boha. Što się stało? Stojał jem pod sliwką i czuł jem Boży hołos. Aż to hołos gwarył. Gwarył, że zbytkujemy się nad syrotą, hołodą morymy, a same hned pidemy na żebry. Oj, oj, zapłakała żena. Što że nam czynyty, desia nam podity? Ne boho, jak wydno, musimy słuchu lipsze szanowaty. Powił gazda i takoj pohnął do stajni. Żena w tym czasie wzięła się do warienia weczeri. Łaniu, łaniu! Aż to, pane gazdo? Chodne Boże weczeriaty. Ja już weczeriał, pane gazdo. Taż to ty tam weczeriał? Fizołu z kapustą. Ta chod za z weczeriaty. Jane hołoden. Chodne Boże, chod. Ta dajte spoki, ja sytyj. Chod skoro, bo weczeria wystynę. Wziął gazda chłopcia popid ruky, pit dwychnął zo żołoba. Posadyła gazdynia słuchu do stoła. Nakłała na tanier jasznyci. Idź, dytynko, idź. Poił smaczni łancio. Chocze i ty spaty zas do stajni. A gazdynia ni. Rozstelyła czystu pościl i już ne pustyła słuchu z chyży. Czytała Warwara Duć.
1: Żujemy w czasach, koli w nas nikomu nie brakuje idła. Ale cud i szczymiścia na świcie, de ludę terplat z hołodu. Pamiętajmy o tym i starajmy się szanowaty to, co mamy, nie marnowaty idła. Szanujmy chlib i wczujmy to hodity, tak jak nas nauczyli toho naszy predków.

Snyją się migi do tej nocy i są głuboczy jarbaty. Gdy lata liniły tu chybycy, postukujuczy ciągli gori wygonom wiz, a za nim luch za wlakami. Ti do oczami niebo mirjał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo w peczeni pozerał.

i Wołosia rukamy hoładyty. Chciłbym czuć zapach szepit hołosu twojego.

Dobrý večer, vitajte, drodzy słuchacze, w sobotę 9 maja za mikrofonem Severian Kosowski i tak od razu mi się serce radije, bo dnes mogę do was wysiedlać prямо z mojego mobilnego studia w Wierchnie w Gladyszowie, prosto z serca Lemkowiny. Tak na sztoden, kiedy czujecie o domaż w każdą sobotę po godzinie 20, no to wysiedluję do was z Wrocławia, ale dnes mam to tu przyjemność, że jem w horach na naszej zemleczci. Za to i wy, kiedy nie czujecie z Lemkowiny, tak was kraśnie pozdrawiam, ale i pozdrawiam wszystkich tych naszych Lemkiów, Rusnakiów, słuchaczów, lubitelów Radia Lem FM po dalekiej czużyni rozsianych i w dalekich innych krajach, gdzie nas też przez internet na pewno odbieracie. Drodzy słuchacze, ta audycja o domaż, bo o domaż po ciężkim tygodniu ciężkiej roboty wszystkim się nam należy. Tak, że ja was kraśnie proszę na tę audycję, przez godzinę sobie dobrej muzyki posłuchamy.

Odomarz. I witajcie po przerwie. Dnes dorosłacza audycja Odomarz. Moż powisty maje mały jubilej, bo dnešnia peredacza to 250. odtynok tej audycji. Tak na sztoden nie rachuję toho, no ale jak sobie pizniejsze zapisuję i do naszej radiowej bazy, do archiwu dodaję to te programy, tak dnes pozeram, że to już bude 250. odtynok tej peredacze, którą ja gra stepre. Czujete. Tak, że to świadkujmy, weselmy się i we ze mną, a ja z wami.

jeszcze radny Zaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

Wertam do Was, przypominam, że czujecie audycję o domach w Radiu Lem FM, na diusiarze nas dobry czujecie, że dobry Radiu Lem FM odbieracie i nic tam Wam po drugiej stronie nie triszczycie.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Dorosła, czy witajcie? To audycja o domach, za mikrofonem Seweryan Kosowski i my produżamy to nasze wysyłania. Dnes sobota, która poprawdzie się nam już kończyć, 9 dzień maja. Zaraz niedziela, tak że życzę wam wszystkim, żeby ta niedziela była dla was fajna, przyjemna, słoneczna i żebyście znaleźli czas na to, żeby może pity kus i po naszych górach powandruwaty, kiedy na Lemkowyni znajdujecie się, kiedy żyjecie na Lemkowyni, a może jste na Lemkowyni, na Lemkowinu w rodną stronę, jak raz zaszli. Toho wam żełam, żebyście na to i znaleźli czas. No, a okrem toho nie zabywajcie czuty, słuchajcie radio LMFM. No ale my mamy jeszcze kusisia dobrych paru chwil zarezerwowanych na dzisiejszą audycję, tak że ja was zapraszam posłuchać paru fajnych śpiewanek.

Raz się przytrafiło, nieszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

Cygany grali cudowo na Rusiach. O, prekrasno. Muzyka była cygańska, to żeby lub słuchał. Nie tak gniezdko to wszystko, czorta warta. Słuchaj, jest. Bym tak grali, że jo, i za że się na nim ta grał, bo ludzie zaprosili. Nie, że dawaj mi 1000 dolarów, by kto o tym nie wspominał, żeby żył.

Drodzy słuchacze, teper pomaleńki będziemy się praszczaty, ale jeszcze na koniec o jednej sprawie, od że w tym tygodniu już, który się kończy, pomaleńkę prochodzili pierwsze maturalne ispyty, no i takoj była 6 maja pisana matura z lękiewskiego języka. Tego roku 3 osoby pisali w Głogowie, w Wrocławiu i w Przemyśle, co ciekawe, w Przemyśle w ukraińskiej szkole była pisana matura z lękiewskiego języka. To taka ciekawa informacja. O tym oczywiście na portale LMFM, tak że ja wszystko wam nie będę wysiedlał, bo to wszystko dostępne od rukę. Lem zajte i przeczytaty tekst, który jsme tam wam podali. No a od mnie na dnes to tiłko. Majte się szumni, dobrani, czy zdrowie wszystkich z Severian Kosowskiej. To była audycja o domasz.

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zelenist, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wsteregła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwieriacza żażda zdremózgała, czy człowiecza zawyść połamała, deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Tołdy iszczy w dobi kremenia kresanoho wsim po drodze było. Dawał je im ogen życia horijucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Wuszelkę oszaleniłym bortaczką w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanym gnali twój hołot i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieju. Że pod wiknom twoim nespanym jalec liz wyrosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków. Tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalm Lemgiuszka śpiewał. Nad stepom wran kriacze. Z ogoneną lemkiuską dolą perekoty polą witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze jariat się projato. I ticho, tychićko, bez do solmi teczut. Potička.

Chodź, Teuszcia skliagał! Smerć ma na języku, skoro mu podajte, tak łapatyku!